Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił trzydniowy rozejm między Rosją a Ukrainą, który będzie obowiązywał od 9 do 11 maja. Rozejm obejmie zawieszenie walk oraz wymianę jeńców w formule 1000 za 1000. Ukraina i Rosja potwierdziły te informacje, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Trumpowi za zaangażowanie dyplomatyczne. Doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszaków zaznaczył, że decyzja ta jest kontynuacją rozmów między Trumpem a Władimirem Putinem. W Rosji potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, który jest przyczyną śmierci 3 osób z wycieczkowca MV Handy S. Nowe zakażenie potwierdzono również w Wielkiej Brytanii, a Hiszpania zgłosiła możliwą infekcję u obywatelki, która przebywa w szpitalu w Alicante. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niezwykle niskie, a wirus nie przenosi się z człowieka na człowieka. MV Handy S ma wkrótce dotrzeć do Teneryfy, a uczestnicy rejsu z objawami będą ewakuowani. Włodzimierz Czarzasty skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za wetowanie ustawy dotyczącej unijnego programu SAFE w kontekście podpisania umowy przez polski rząd. W opublikowanym nagraniu Czarzasty stwierdził, że polskie wojsko otrzymało 184 miliardy złotych, a prezydent powinien wyciągnąć z tego lekcję pokory. Podkreślił również, że ustawa mogła zapewnić pracę dla 12 tysięcy polskich fabryk oraz nowy sprzęt dla wojska. Czarzasty zaapelował do prezydenta o działanie na rzecz Polski i polskich żołnierzy. Na niemieckiego kanclerza Friedricha Merza spada ostatnio intensywna krytyka. Eksperci wskazują na możliwy słaby bilans jego kadencji, która trwa już rok. W obliczu rosnących zastrzeżeń wobec jego działań, przyszłość jego rządów może stanąć pod znakiem zapytania. Władze i opinia publiczna oczekują konkretnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji. Ponad 20% wód gruntowych w Unii Europejskiej nie spełnia norm chemicznych, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Belgia, Niemcy, Luksemburg i Czechy znalazły się w czołówce krajów z najbardziej zanieczyszczonymi zasobami wód gruntowych, z Luksemburgiem, gdzie aż 79% monitorowanych zbiorników nie osiągnęło dobrego statusu chemicznego. Główne źródła zanieczyszczeń to pestycydy, nawozy sztuczne oraz trwałe związki chemiczne, takie jak PFAS. Unia Europejska wprowadziła listę obserwacyjną dla wody pitnej, aby monitorować niektóre szkodliwe substancje, jednak eksperci wskazują na potrzebę bardziej kompleksowych działań w celu ochrony zasobów wodnych. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie pomorskim na drodze DK55 między Malborkiem a Sztumem trwa remont cząstkowy nawierzchni do jutra do 5 rano, gdzie kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym kierowanym ręcznie. Również w tym regionie na odcinku Tychnowy, Baldram prace potrwają do soboty 23 maja do 19. W województwie lubuskim na DK27 od Nowogródka Bobrzańskiego do Zielonej Góry koszą pobocze do piątku do 16, co miejscami powoduje zwężenie jezdni. W województwie mazowieckim na DK57 między Krasińcem a Węgrzynowem budują zatoki autobusowe i chodniki do piątku do 17. Równolegle na odcinku Olszak, Kleszewo prace przy budowie obwodnicy Pułtuska zakończą się w środę 27 maja do 1 w nocy. W województwie lubelskim na DK2 między Siedlcami a Białą Podlaską na odcinku Woroniec, Krzewica trwają utrudnienia do poniedziałku 18 maja do 18. W województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 od węzła Torun Południe do PPO-Nowa Wieś w kierunku Gdańska jezdnia jest zamknięta do piątku 29 maja do północy, a ruch przełożono na drugą jezdnię z dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym w kierunku Gdańska przy ograniczeniu szerokości do 3 metrów. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi!

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zasugerował możliwość przeniesienia amerykańskich żołnierzy wycofywanych z Niemiec do Polski. Podczas rozmowy z dziennikarzami podkreślił, że Stany Zjednoczone mają świetne relacje z Polską. W ubiegłym tygodniu Trump zapowiedział wycofanie znacznie większej liczby żołnierzy niż wcześniej ogłoszone 5000, jednak szczegóły tego planu pozostają niejasne. Sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że w tej sprawie nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Sobota, 8 maja, przyniesie w większości kraju pochmurną aurę z możliwością słabych, przelotnych opadów deszczu. Na północnym zachodzie oraz Pomorzu będzie słonecznie, podczas gdy w innych regionach zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 17 stopni Celsjusza, z najniższymi wartościami na Podlasiu i najwyższymi na ziemi lubuskiej oraz Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany, a wilgotność powietrza osiągnie najwyższe wartości na wschodzie i południu kraju. W Warszawie do południa możliwe są słabe opady, ale później powinny pojawić się przejaśnienia. Sławomir Mentzen został zatrzymany na lotnisku w Londynie na ponad 3 godziny z powodu obaw brytyjskich służb, że może wykorzystać wizytę do wystąpień politycznych. Lider Konfederacji przybył do Wielkiej Brytanii prywatnie z rodziną, jednak został umieszczony na liście osób, które mogą być niepożądane w tym kraju. Po długim przesłuchaniu, podczas którego pytano go o cel wizyty oraz zamiary polityczne, polityk został w końcu wypuszczony. Mentzen zwrócił uwagę na prewencyjną cenzurę polityczną w Wielkiej Brytanii, wskazując na nierówne traktowanie podróżnych w zależności od ich poglądów. Pożar, który od wtorku trawił Puszczę Solską, został opanowany, CEO ogłosił w piątek po południu zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. W sprawie sytuacji głos zabrała także ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Działania strażaków przyniosły oczekiwany efekt, co pozwala na dalsze monitorowanie stanu lasu. Pierwszy mężczyzna po 50 roku życia zmarł w wyniku przygnięcenia przez spadające skały w Daegu, w Korei Południowej. Do wypadku doszło w środę przed godziną 11, gdy ze zbocza stoczyły się skały ważące około tonę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarze stwierdzili zgon mężczyzny. Władze rozpoczęły dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia oraz zapowiedziały inspekcję murów oporowych i nasypów, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Łotewskie Narodowe Siły Zbrojne ogłosiły podwyższony stan gotowości w związku z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej kraju. Dodatkowe jednostki obrony przeciwlotniczej zostały skierowane na wschodnią granicę. W regionie latają również myśliwce Sojuszu Północnoatlantyckiego, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tym obszarze. Działania te są odpowiedzią na rosnące napięcia w regionie. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, skrytykował premiera, określając go mianem trolla, w kontekście jego wypowiedzi dotyczących blokowania 180 miliardów złotych dla Polski oraz promowania zonda krypto. Bielan podkreślił, że premier nie wspiera wysiłków na rzecz zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, porównując jego działania do roli ambasadora Niemiec. Europoseł wyraził także wątpliwości co do sposobu rozdysponowania funduszy w ramach programu SAFE, wskazując na ryzyko, że znaczna część środków trafi za granicę. Zaznaczył, że negocjacje dotyczące umów muszą być zakończone w krótkim czasie, co stawia pod znakiem zapytania ich realizację. Bonnie Tyler trafiła do szpitala w Faro w Portugalii po pilnej operacji jelit, która była wynikiem poważnej infekcji. Po operacji piosenkarka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, aby wspomóc jej powrót do zdrowia. Stan zdrowia artystki pogorszył się na tyle, że w ostatnich godzinach była reanimowana, a jej rokowania są ostrożne. Tyler, mająca 74 lata, miała w planach jeszcze 30 koncertów w tym roku, w tym występy w Niemczech, Czechach i Turcji. Wkrótce ma zostać wydane kolejne oświadczenie dotyczące jej stanu. Estoński Urząd Nadzoru Finansowego, Finansinspektion, umieścił na liście ostrzeżeń spółkę odpowiedzialną za giełdę zonda krypto z powodu braku dostępu do białej księgi dotyczącej tokena TMPL. Token ten był wykorzystywany do wypłaty premii polskim olimpijczykom, a brak dokumentacji narusza unijne przepisy dotyczące kryptoaktywa. W komunikacie regulatora zaznaczono, że biała księga powinna być publicznie dostępna przez cały okres obrotu tokenem. To naruszenie może wpłynąć na ochronę inwestorów, którzy nie mają dostępu do kluczowych informacji o produkcie. Warto dodać, że komunikat pojawił się po tym, jak strona zonda krypto przestała działać. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu. To już trzecia próba uchwalenia regulacji po dwóch wcześniejszych ustawach, które zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister Maciej Berek ocenił, że nie ma już żadnych argumentów przeciwko nowemu projektowi, który ma na celu ochronę inwestorów. Ustawa wprowadza m.in. odpowiedzialność karną za naruszenia oraz nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptoaktywów. W przypadku najpoważniejszych naruszeń grozi kara grzywny do 10 milionów złotych. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Przewodniczący partii Tisza i przyszły premier Węgier Péter Magyar zrezygnował z pozycji prezesa zarządu firmy LLM ZRT. Mimo że pozostaje właścicielem, kierownictwo w spółce objął jego brat Martin Magyar. Decyzja ta może wpłynąć na dalsze działania firmy w kontekście nowej roli Pétera Magyara w polityce. Sylwester Suszek, twórca giełdy BitBay, zniknął bez śladu w 2022 roku, a sprawa jego zaginięcia nabrała nowych wątków. Po jego zniknięciu giełda zmieniła nazwę na Zoundę, jednak niedawno ogłoszono jej niewypłacalność, co spowodowało ogromne straty finansowe dla użytkowników. Zniknął również prezes rządy, Przemysław Kral, co budzi obawy o dalszy rozwój sytuacji. Nicole Suszek, siostra zaginionego, otrzymała wiadomości głosowe od osoby, która twierdziła, że to jej brat, prosząc o pomoc w postaci bitcoinów. Policja uznała te nagrania za fałszywe, jednak sprawa wciąż pozostaje otwarta. Były asystent społeczny posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Horały został zatrzymany w ramach akcji policyjnej Hellfire, która ma na celu zwalczanie przestępczości pedofilskiej. Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty dotyczące produkcji, posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich, za co grozi mu 15 lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych, a śledczy kontynuują analizę zabezpieczonych nośników danych. Marcin Horawa oświadczył, że od lat nie utrzymuje kontaktu z byłym asystentem, który nie wzbudzał wcześniej podejrzeń. Generał brygady Jarosław Kraszewski skrytykował publiczne wypowiedzi Sławomira Mencena na temat generała Wiesława Kukuły, stwierdzając, że osoba bez doświadczenia wojskowego nie powinna komentować kompetencji wojskowych. Generał Kraszewski podkreślił, że generał Kukuła zasługuje na szacunek i nie powinien być publicznie atakowany. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał brygady Stanisław Koziej, określił słowa Mencena jako skandaliczne, wskazując na niski poziom cywilnego nadzoru nad armią. Dodał, że krytyka generała przez polityków jest nieodpowiednia i niezgodna z zasadami. Cztery psy patrolowo-tropiące z garnizonu małopolskiej policji, Ibal, Lando, Meste oraz Ninja, zakończyły swoją służbę i przeszły na emeryturę. Przez dekadę pełniły rolę funkcjonariuszy, uczestnicząc w zabezpieczaniu imprez masowych oraz tropieniu przestępców. Podczas oficjalnego pożegnania otrzymały dyplomy, smakołyki oraz zapewnioną dożywotnio opiekę medyczną i karmę. Obecnie w małopolskim garnizonie służy ponad 80 psów. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Bydgoszczy prognoza pogody na dzień 9 maja 2026 roku przewiduje zmienne warunki atmosferyczne. Meteorolodzy zapowiadają przelotne opady deszczu oraz okresy słoneczne. Temperatura w ciągu dnia ma wynosić około 15 stopni Celsjusza. W regionie kujawsko-pomorskim warto być przygotowanym na zmiany pogody w ciągu dnia. Dziś nad Polską przemieszcza się arktyczna masa powietrza, co wpłynie na znaczne obniżenie temperatury w całym kraju. W ciągu dnia temperatura w niektórych miejscach osiągnie maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Nocą przy gruncie mogą wystąpić spadki nawet do minus 6 stopni Celsjusza. Warto przygotować się na mroźne warunki. Hiszpańskie służby medyczne podejrzewają zakażenie hantawirusem u 32-letniej kobiety z prowincji Alicante, która podróżowała tym samym samolotem, co zmarła na pokładzie statku wycieczkowego MV Handies, 69-letnia Holenderka. Kobieta ma lekkie dolegliwości ze strony układu oddechowego i została przewieziona do szpitala, gdzie przechodzi testy. Wyniki mają być znane w ciągu 24/48 godzin. W Hiszpanii trwa dochodzenie epidemiologiczne, a rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnił, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niezwykle niskie. Statek MV Handies ma wkrótce dotrzeć do Teneryfy, gdzie uczestnicy rejsu będą odizolowani w celu dalszej obserwacji. W internecie pojawiły się oferty sprzedaży pozornie tanich domów na Białorusi, co budzi poważne obawy ekspertów. Dr Michał Marek z NASK ostrzega, że skorzystanie z takich ofert może prowadzić do kłopotów z białoruskimi służbami, w tym ryzyka aresztowania. Piotr Jarzyński z kancelarii Jarzyński AMP. Wspólnicy podkreśla, że nabywanie nieruchomości poza Unią Europejską, szczególnie na Białorusi, wiąże się z dużym ryzykiem i wymaga znajomości lokalnego prawa. Eksperci apelują o ostrożność, zwracając uwagę na potencjalne oszustwa oraz problemy z interpretacją przepisów w autorytarnym systemie prawnym Białorusi. Donald Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni w konflikcie zbrojnym między Rosją a Ukrainą, które potrwa od 9 do 11 maja. W ramach tego porozumienia ma dojść do wymiany jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000. Zawieszenie broni zostało potwierdzone przez prezydenta Ukrainy, który podziękował Trumpowi za działania dyplomatyczne oraz wyraził nadzieję na zapewnienie wykonania porozumień przez Rosję. Inicjatywa Trumpa została poparta przez doradcę prezydenta Rosji, co potwierdza, że rozmowy dotyczące zakończenia konfliktu są na dobrej drodze. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 nad ranem na DK55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, trwa remont cząstkowy nawierzchni i kierowcy muszą liczyć się z ruchem sterowanym ręcznie. Również do soboty, 23 maja, do godziny 19 na tym samym odcinku między Tychnowem a Baldramem obowiązują podobne ograniczenia. Do godziny 16 w piątek na DK27 w województwie lubuskim, między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą, ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Kierowcy powinni przygotować się na spowolnienia w tym rejonie. Do godziny 17 w piątek na DK57 w województwie mazowieckim, na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo, budują zatoki autobusowe i chodniki, co powoduje lokalne utrudnienia. Równolegle do środy, 27 maja, do pierwszej w nocy na odcinku Olszak-Kleszewo trwa budowa obwodnicy Półtuska z podobnymi ograniczeniami prędkości i zwężeniami. Do godziny 18 w poniedziałek, 18 maja, na DK2 w województwie lubelskim, między Siedlcami a Białą Podlaską na odcinku Woroniec-Krzewica, występują utrudnienia remontowe i kierowcy napotkają na ruch wahadłowy. Do północy w piątek, 29 maja, na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim, na odcinku od węzła Torun Południe do PPO Nowa Wieś w kierunku Gdańska, zamknięta jest jedna jezdnia. Ruch przełożono na drugą jezdnię, gdzie odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem do Gdańska z ograniczeniem szerokości do 3 metrów. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoser.

Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Przeciwnicy budowy nowej, dwupasmowej obwodnicy Nowego Targu, planowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zyskali nowy argument w swojej walce. Maciej Tokarz, nowotarski radny i jeden z liderów protestu, podkreśla, że liczby nie kłamią. Szczegóły dotyczące tych danych nie zostały jednak ujawnione. Protestujący planują dalsze działania w celu zablokowania inwestycji. Od 2027 roku abonament radiowo-telewizyjny ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną, która może obejmować wszystkich podatników, nawet tych bez telewizora. Rozważane jest automatyczne pobieranie tej opłaty przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Koszt nowej opłaty wyniesie 9,50 zł miesięcznie za radio oraz 30,50 zł miesięcznie za telewizor. Osoby powyżej 75 roku życia, weterani będący inwalidami wojennymi oraz osoby z pierwszą grupą inwalidzką mogą liczyć na zwolnienia lub ulgi w opłatach. Aleksander Kwaśniewski ocenił działania Karola Nawrockiego dotyczące zmiany konstytucji, określając je jako mające czysto polityczne podłoże. Były prezydent Polski zauważył, że te działania mogą być wykorzystane przez głowę państwa w kontekście nadchodzących wyborów. Kwaśniewski wskazał na potencjalne konsekwencje tego pomysłu dla sytuacji politycznej w kraju. Parada zwycięstwa w Moskwie ma być skromniejsza niż kiedykolwiek. CEO odzwierciedla rosnące niezadowolenie społeczne oraz krytykę wobec Władimira Putina. Ekspert do spraw Rosji Marcin Strzyżewski wskazuje na rosnącą frustrację obywateli spowodowaną wyłączeniami internetu oraz na opuszczanie Putina przez dotychczasowych sojuszników. Podkreśla, że w obliczu poszukiwania sukcesów, Putin może podjąć decyzję o ataku na kraje bałtyckie w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Takie działania mogą spotkać się z negatywnymi konsekwencjami zarówno wewnętrznymi, jak i międzynarodowymi. 9 maja 1987 roku samolot IL-62M w Tadeusz Kościuszko rozbił się w Lesie Kabackim pod Warszawą. CO stało się największą katastrofą w historii polskiego lotnictwa cywilnego. Wszystkie 183 osoby na pokładzie zginęły w wyniku serii awarii technicznych, które rozpoczęły się po 22 minutach od startu z Warszawy. Ostatnie słowa zarejestrowane przez czarną skrzynkę brzmiały: do widzenia. Cześć. Giniemy. CO stało się symbolem tej tragedii. Śledztwo wykazało, że przyczyną katastrofy była awaria łożyska silnika, a po tragedii wadliwe samoloty IL-62M zostały stopniowo wycofane z eksploatacji. Pamięć o wydarzeniach z 1987 roku wciąż jest żywa, a jedna z ulic w Warszawie nosi imię kapitana Zygmunta Pawłączyka, który walczył o życie pasażerów do końca. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na drodze DK81 w Wiślicy trwają prace przy budowie bramownic do odcinkowego pomiaru prędkości, co zmusza kierowców do znacznego spowolnienia. Również od 7 rano do 17 na autostradzie A1 na odcinku od węzła Żory do węzła Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi utrzymywane jest zwężenie jezdni. Do piątku do 16 w województwie lubuskim na drodze DK27 między Nowogródem Bobrzańskim a Zieloną Górą ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie, co wydłuża czas przejazdu. Do poniedziałku 18 maja do 18 w województwie lubelskim na drodze DK2 na odcinku od Siedlec do Białej Podlaskiej w rejonie Woroniec i Krzewicy obowiązują ograniczenia z powodu prac drogowych. Do soboty 23 maja do 19 w województwie pomorskim na drodze DK55 między Tychnowem a Baldrą trwają roboty na odcinku, co powoduje miejscowe utrudnienia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wojna w Sudanie przerodziła się w konflikt związany z miliardowym rynkiem złota oraz nielegalnym handlem bronią, co stworzyło cykl przemocy. Kluczową rolę w tej sytuacji odgrywają Zjednoczone Emiraty Arabskie, które są głównym odbiorcą złota przemytowanego z Sudanu. Dodatkowo, Egipt wspiera siły zbrojne Sudanu, dostosowując politykę swojego banku centralnego w celu przejęcia sudańskiego złota. Wsparcie z Turcji i Iranu, które dostarczyły zaawansowaną technologię dronów, pozwoliło siłom zbrojnym Sudanu odzyskać część terytoriów. Konflikt ten stwarza ryzyko jego dalszego rozprzestrzenienia w regionie. Początek nowego tygodnia przyniesie w Polsce załamanie pogody, które objawi się burzami, ulewnym deszczem oraz gradem. Front atmosferyczny, który ostatnio przeszedł przez kraj, już opuścił Polskę. Mieszkańcy powinni przygotować się na gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych. Szczególnie intensywne opady mogą wystąpić w niektórych regionach. W książce Adwokat Diabłów, Mek, Paweł Matyja, prezes Fundacji Dowód Niewinności, podważa tezę o winie Leszka Pękalskiego, znanego jako wampir z Bytowa. Zauważa, że jeśli Pękalski rzeczywiście byłby sprawcą zarzucanych mu zbrodni, to stałby się najskuteczniejszym seryjnym mordercą w historii Polski. Matyja zwraca uwagę na niepełnosprawność umysłową Pękalskiego i zastanawia się, jak mógłby on opracować skomplikowany schemat zbrodni. Dalsze kroki w sprawie nie zostały jednak określone. 4 maja rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne w Polsce, a uczniowie z Krakowa już dzielą się swoimi planami na przyszłość. Najczęściej wskazywanym kierunkiem studiów jest medycyna, jednak młodzi ludzie rozważają także inne opcje. Ostateczne decyzje rekrutacyjne podejmą po ogłoszeniu wyników matur. W Wenecji 20-letnia kobieta została objęta opieką specjalistycznego ośrodka leczenia uzależnień po zdiagnozowaniu u niej uzależnienia od sztucznej inteligencji. Jest to pierwszy udokumentowany przypadek tego rodzaju w regionie, co podkreśla rosnące zagrożenie związane z nowoczesnymi technologiami i ich wpływem na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Ośrodek, który dotychczas zajmował się uzależnieniami od hazardu i mediów społecznościowych, teraz staje przed nowym wyzwaniem. Specjaliści zauważają, że intensywne korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji może prowadzić do izolacji i zastępowania prawdziwych relacji społecznych. W terapii uwzględniane jest wsparcie psychologiczne i psychiatryczne oraz zaangażowanie rodziny pacjenta. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: You are listening to hits of three generations on

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie śląskim na autostradzie A1 odcinek od węzła Żory do węzła Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Do jutra do 9 rano na drodze DK81 w Wiślicy trwają prace przy budowie bramownic dla odcinkowego pomiaru prędkości. Do piątku do 16 w województwie lubuskim na drodze DK27 między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do poniedziałku 18 maja do 18 w województwie lubelskim na drodze DK2 odcinek od Siedlec do Białej Podlaskiej prace obejmują rejon Woroniec i Krzewice. Do soboty 23 maja do 19 w województwie pomorskim na drodze DK55 odcinek od Tychnowa do Baldrama obowiązują ograniczenia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ignacy Niemczycki zadeklarował gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli zapadnie decyzja o ich przeniesieniu z Niemiec. Podkreślił, że Polska ma odpowiednią infrastrukturę i zdolności do szybkiego rozwoju bazy w przypadku zwiększenia kontyngentu. Niemczycki zaznaczył, że celem jest wzmocnienie wschodniej flanki Sojusz Północnoatlantycki, a Polska nie zamierza osłabiać obecności amerykańskiej w Niemczech. W maju do Polski przyjedzie nowy premier Węgier Peter Magyar. Samochód osobowy wjechał w budynek cukierni oraz uderzył w latarnię w Zakopanem w sobotni poranek. Zdarzenie miało miejsce po godzinie 5:30 na ulicy Droga do Olczy. Na szczęście nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku. Wołodymyr Zełenski zgodził się na wyłączenie Placu Czerwonego spod ukraińskich ataków podczas parady 9 maja. Reszta Rosji nie uzyskała takiego przywileju, mimo że Kreml intensywnie zabiegał o ciszę. Zgodnie z dekretem, od godziny 10 czasu kijowskiego do zakończenia parady, obszar Placu Czerwonego będzie chroniony przed ewentualnymi uderzeniami ukraińskiej armii. Decyzja ta została podjęta uwzględniając prośby o charakterze humanitarnym, przedstawione podczas rozmów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Intensywna rywalizacja wywiadowcza między Polską a Związkiem Sowieckim trwała przez całe dwudziestolecie międzywojenne, a w 1924 roku polski kontrwywiad zatrzymał 389 osób podejrzanych o szpiegostwo. Najgłośniejszym przypadkiem zdrady był major Piotr Demkowski, którego działalność miała poważne konsekwencje dla polskiego wywiadu. Analiza źródeł i kontaktów pozwoliła polskiemu wywiadowi na odtworzenie systemu pracy stosowanego przez sowiecką policję polityczną. Działania te ujawniły stopień przenikania polskiego wywiadu przez kontrwywiad przeciwnika. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł przed próbami żartowania z Dnia Zwycięstwa, odnosząc się do dekretu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zezwala na zorganizowanie parady w Moskwie. Dekret wyłącza obszar wokół Placu Czerwonego z planu użycia ukraińskiej broni podczas rosyjskich obchodów, CO zostało uzasadnione względami humanitarnymi. Pieskow stwierdził, że Rosjanie nie potrzebują żadnych zezwoleń i dodał, że to jego problem. W dniach od 9 do 11 maja planowane jest również wprowadzenie zawieszenia broni oraz wymiana jeńców wojennych w formacie 1000 za 1000. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Nawet 78% pracowników w Polsce może doświadczać symptomów wypalenia zawodowego. CEO potwierdza psycholożka Karolina Wincewicz-Cichecka. W 2025 roku zwolnienia lekarskie z powodów psychicznych, w tym związanych z wypaleniem, osiągnęły rekordowy poziom. Pracownicy coraz częściej nie wytrzymują presji ze strony pracodawców. CEO skutkuje pogorszeniem zdrowia i relacji. W przypadku wystąpienia objawów wypalenia zaleca się zmniejszenie obciążenia pracą oraz odpoczynek, a w bardziej zaawansowanych przypadkach konieczne może być skorzystanie z psychoterapii lub dłuższego urlopu. Współpraca z różnymi specjalistami jest kluczowa w procesie leczenia wypalenia zawodowego. Demokraci obawiają się, że zmiany w mapach okręgów wyborczych, korzystne dla republikanów, mogą wpłynąć na ich szanse w nadchodzących wyborach do Izby Reprezentantów. Republikanie postanowili zmienić strategię, co może skomplikować sytuację dla demokratów, którzy liczyli na słabe notowania Donalda Trumpa. Z wyroku wydanego w Wirginii wynika, że mapa będzie jeszcze bardziej sprzyjała republikanom. CEO stawia przed demokratami trudne wyzwanie w walce o większość. W obozie Trumpa narasta niepokój po ostatnich porażkach, co może wpłynąć na przyszłe decyzje strategów obu partii. W dniach 13 i 14 maja Poznań będzie gospodarzem wydarzenia Impact 26, poświęconego kształtowaniu reguł gry w gospodarce, polityce, technologii, kulturze i życiu społecznym. Głównym punktem programu będzie wystąpienie premiera Polski Donalda Tuska. Dziennikarze będą obecni na miejscu, a relacje z wydarzenia będą dostępne na stronie głównej Onetu. Obwód wołyński w Ukrainie, mimo że oddalony od linii frontu, doświadcza skutków wojny, CEO podkreśla dziennikarka Magdalena Rigamonti. Mieszkańcy żyją w ciągłym napięciu, strachu oraz poczuciu zagrożenia, a ich codzienność jest naznaczona niebezpiecznymi sytuacjami. Rigamonti zwraca uwagę, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z realiów życia w tym regionie, myśląc, że konflikt ich nie dotyczy. Mimo trudnych warunków, mieszkańcy starają się cieszyć życiem i po prostu istnieć. Były asystent społeczny posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Horały został zatrzymany w ramach akcji policyjnej o kryptonimie Hellfire. Śledczy postawili mu zarzuty dotyczące produkcji, posiadania oraz rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Mężczyźnie grozi kara do 15 lat więzienia. W trakcie operacji przeprowadzono blisko 6,5 tysiąca przeszukań i postawiono zarzuty 477 osobom, zabezpieczając ponad 2,5 miliona plików z nielegalnymi treściami. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Three generations.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Do Polski zbliża się silna fala chłodu, która przyniesie wyraźnie niższe temperatury od normy dla tej pory roku. W nadchodzących dniach spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej oraz śniegu. Meteorolodzy prognozują, że najzimniejsze dni wystąpią w trakcie nowego tygodnia. W związku z tym należy przygotować się na trudniejsze warunki atmosferyczne. Samolot linii Frontier Airlines, który leciał do Los Angeles, potrącił osobę na pasie startowym międzynarodowego lotniska w Denver. Pilot zgłosił zapalenie się silnika oraz dym na pokładzie. CO wymusiło ewakuację maszyny. Pasażerowie bezpiecznie opuścili samolot przy użyciu zjeżdżalni. Linia lotnicza prowadzi dochodzenie w tej sprawie we współpracy z lotniskiem oraz innymi organami bezpieczeństwa. Nie podano informacji o stanie potrąconej osoby. Władimir Putin podczas parady w Moskwie podkreślił, że zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami stanowi inspirację dla żołnierzy walczących w Ukrainie. Zaznaczył, że obecnie stawiają oni czoła agresywnej sile, która jest uzbrojona i wspierana przez cały blok Sojusz Północnoatlantycki. Jego przemówienie miało miejsce w kontekście rosnących napięć związanych z wojną w Ukrainie. W piątek około godziny 21.30 Jan Bednarek i jego rodzina doświadczyli dramatycznych chwil, gdy w ich domu w Portugalii zastał włamywacza, który groził im nożem. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a przestępca uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Policja została wezwana na miejsce zdarzenia i prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jan Bednarek, piłkarz reprezentacji Polski i FC Porto, tydzień wcześniej zdobył zwycięską bramkę, która przypieczętowała mistrzostwo Portugalii dla jego drużyny. W sobotę po godzinach 10 rozpoczęło się posiedzenie węgierskiego parlamentu, podczas którego odbywa się zaprzysiężenie nowego rządu na czele z Péterem Magyarem, liderem partii Tisza. Po wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia Tisza zdobyła 141 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. CO zapewniło jej większość konstytucyjną i zakończyło 16-letnie rządy Viktora Orbana po zaprzysiężeniu. Przed budynkiem parlamentu wciągnięta zostanie flaga narodowa oraz odbędzie się parada wojskowa. Péter Magyar zapowiedział również zorganizowanie ludowego świętowania zmiany reżimu na placu Kossutha. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Ty niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump poinformował o możliwości przekierowania wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy do Polski. Taki krok mógłby wpłynąć na bezpieczeństwo kraju, jednak kluczowe znaczenie ma nie tylko liczba żołnierzy, ale także ich lokalizacja. Ekspert podkreśla, że polski rząd i prezydent powinni skupić się na tym, aby zapewnić odpowiednie miejsca stacjonowania dla amerykańskich sił. Rosjanie coraz częściej wyrażają krytykę wobec obchodów Dnia Zwycięstwa, które według nich stały się narzędziem propagandy i militarystycznego strachu. Mieszkaniec Wołgogradu podkreśla, że chciałby, aby ten dzień przypominał o złożoności wojny, a nie o triumfie. Zwraca uwagę na negatywne zmiany w atmosferze związane z propagandą, które nasiliły się od 2024 roku. W efekcie nie zamierza brać udziału w obchodach, wyrażając żal wobec przeszłych pokoleń za obecny stan rzeczy. W sobotę rano w Węgrzech rozpoczęła się nowa era polityczna, gdy Zgromadzenie Narodowe z większością konstytucyjną objętą przez deputowanych partii TISO zainaugurowało swoją kadencję. Jeszcze dziś Peter Magyar zostanie oficjalnie wybrany na stanowisko premiera. CEO zainicjuje zapowiadaną zmianę reżimu. W ceremonii inauguracyjnej odegrano 4 hymny, a także przywrócono unijną flagę. Dalsze działania nowego rządu będą śledzone przez obserwatorów politycznych. FIFA ogłosiła, że Mundial 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku poprzedzą 3 oddzielne ceremonie otwarcia, które odbędą się przed pierwszym meczem w każdym z krajów gospodarzy. Pierwsza ceremonia odbędzie się 11 czerwca w Meksyku, przed meczem reprezentacji gospodarzy z RPA, z występami m.in. zespołu MENA oraz artystów rdzennej ludności. Ceremonie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zaplanowane są na 12 czerwca, gdzie wystąpią m.in. Alanis Morissette i Katy Perry. FIFA podkreśliła, że koncerty mają na celu promowanie kultury każdego z gospodarzy oraz odzwierciedlenie różnorodności i wspólnoty. Mistrzostwa będą drugim przypadkiem w historii, kiedy turniej organizowany jest przez 3 kraje. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ignacy Niemczycki potwierdził, że Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli taka będzie decyzja strony amerykańskiej. Zaznaczył, że nie ma zamiaru osłabiać obecności amerykańskiej w Niemczech, ale kraj ma odpowiednią infrastrukturę, aby przyjąć dodatkowe kontyngenty. W rozmowie poruszono również temat wizyty nowego premiera Węgier, Petera Magyara, który ma przyjechać do Polski w drugiej połowie maja. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Włoska policja aresztowała w Rzymie byłego ambasadora Włoch w Uzbekistanie, Pier Gabriele Papadia de Batini di Sant'Agnese oraz jego wspólniczkę Tatianę Tarakanową. Oboje są oskarżeni o nielegalne wydawanie wiz Schengen w ambasadzie Włoch w Taszkencie. Sprawa budzi poważne kontrowersje, a dochodzenie w tej sprawie jest w toku. Policja podejrzewa, że wizy były wydawane w zamian za pieniądze. W sobotę w Moskwie miała miejsce parada z okazji 9 maja, która po raz pierwszy od 2007 roku odbyła się bez sprzętu wojskowego. Czas trwania wydarzenia wyniósł 45 minut, co stanowi znaczne skrócenie w porównaniu do lat ubiegłych. Parada była wyraźnie mniej spektakularna niż w poprzednich edycjach. Niedaleko granicy z obwodem królewieckim w Warmińsko-Mazurskim znaleziono drona z napisami w języku rosyjskim. Urządzenie, które zostało odkryte na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc, wyposażone jest w kamery i nie jest standardowym modelem dostępnym w sklepach, co sugeruje, że może to być specjalistyczny dron wojskowy. Żandarmeria wojskowa wskazuje, że prawdopodobnie jest to maszyna przeznaczona do obserwacji, a nieoficjalne informacje sugerują, że może to być rosyjski dron typu Gerbere. Na miejscu prowadzone są działania służb, a teren został zabezpieczony. Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Jądrowego poinformowała, że z Wenezueli wywieziono wzbogacony uran, który został wyprodukowany w badawczym reaktorze RV-1. Informacja ta podkreśla znaczenie działań mających na celu kontrolę materiałów jądrowych. Szczegóły dotyczące transportu oraz przyszłych kroków w tej sprawie nie zostały ujawnione. W sobotę rano w Szczytnie w województwie warmińsko-mazurskim wybuchł pożar w domu wielorodzinnym, podczas którego odnaleziono ciała dwóch dorosłych osób. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali silne zadymienie i pomogli ewakuować trzy osoby, podczas gdy część mieszkańców opuściła budynek samodzielnie. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon odnalezionych osób, a ich tożsamość jest obecnie ustalana. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyny śmierci oraz okoliczności pożaru. Pożar został już ugaszony. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Radio DHT.

0: Klimat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. 22 lata Polski w Unii Europejskiej. Ile zarabiają studenci? Średnio 4100 zł. Rząd przyjął projekt ustawy o OKI. Zatory płatnicze ograniczają aktywność inwestycyjną firm. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy! A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Poprawna odpowiedź to 235. A najszybciej nadesłała ją pani Marlena Walasek. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: 22 lata minęły od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie wartość polskiego PKB zwiększyła się nominalnie ponad czterokrotnie, a realnie polska gospodarka urosła o ponad 130%. Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego realny PKB per capita Polski do 2024 roku jest o mniej więcej 42% wyższy niż gdybyśmy nie przystąpili do Unii. Oznacza to, że bez niej nasza gospodarka byłaby dzisiaj nawet o 30% mniejsza. Za tymi zmianami stoją miliardy euro, które Polska otrzymała z unijnego budżetu. Od wejścia do Unii Europejskiej dostaliśmy

0: Studenci w Polsce zarabiają dziś średnio 4148 zł netto miesięcznie. I choć chcieliby zarabiać na rękę dużo więcej, bo blisko 10 tysięcy złotych, to i tak z roku na rok ich dochody rosną. Mówi Maciej Szulc, koordynator programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.
1: W tym roku najwięcej studentów zadeklarowało zarobki pomiędzy 4 a 5 tysięcy złotych. W zeszłym roku najwięcej zadeklarowało pomiędzy 3 a 4 tysiące złotych. Inna ciekawostka to różnice w odpowiedziach dotyczące zarobków powyżej 7 tysięcy złotych na rękę. W zeszłym roku to było blisko 6%, a w tym roku to już jest ponad 9%.
0: Większość studentów w Polsce pracuje na umowy zlecenia. We Francji tymczasem studenci mogą zjeść posiłek w stołówkach na uczelni za 1 euro. Do tej pory posiłki w takiej cenie przysługiwały tylko osobom dostającym stypendium, a pozostali płacili 3,30. Francuski rząd przeznaczył na ten cel w tym roku 50 milionów euro. Posiadacz osobistego konta inwestycyjnego będzie mógł zainwestować bez podatku do 25 tysięcy złotych w obligacje oszczędnościowe i lokaty i, co ważniejsze, do 100 tysięcy złotych w akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych i obligacje inne niż oszczędnościowe. Na wprowadzeniu nowego instrumentu finansowego zyskać mają inwestorzy i nasz rynek kapitałowy, mówi Kamil Cisowski, ekspert z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Opoka.
2: Może to wesprzeć hossę, którą mamy na giełdzie papierów wartościowych, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta hossa trwa od kilku lat, ale polscy inwestorzy nie biorą w niej tak naprawdę udziału, jeżeli popatrzymy na przykład na napływy do funduszy inwestycyjnych. Czyli w gruncie rzeczy na wzroście indeksów o ponad 100% na przestrzeni ostatnich lat zarobili głównie inwestorzy zagraniczni.
0: OKI będzie można otworzyć żyć w banku albo w domu maklerskim. Rządowy projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. UniCredit złożył ofertę przejęcia Commerzbanku. Rząd Niemiec, który podczas globalnego kryzysu finansowego wsparł ten bank miliardami euro i nadal posiada nieco ponad 12% jego akcji, nie zamierza ich jednak sprzedawać. Commerzbank to drugi pod względem wielkości bank w Niemczech i główny akcjonariusz mBanku w Polsce. Ciąg dalszy nastąpi.
3: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Zbiórka środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Polskiej Agencji Prasowej. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, że w akcji Łatwoganga na leczenie dzieci chorych na nowotwory zebrano ponad 280 milionów złotych. $756 milionów transakcji wykonali w pierwszym kwartale bieżącego roku użytkownicy Blika. A to oznacza, że w każdej godzinie pierwszego kwartału realizowano średnio niemal 350 tysięcy transakcji. Wartość wszystkich transakcji wyniosła ponad 117 miliardów złotych. Polska gospodarka wchodzi w drugi kwartał bieżącego roku w warunkach podwyższonego ryzyka. Zatory płatnicze ograniczają aktywność inwestycyjną firm. Aż 87% przedsiębiorców zmaga się z nieterminowymi płatnościami ze strony kontrahentów, co coraz mocniej obciąża bieżącą działalność firm, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Infomonitora.
2: Dla blisko 1/3 przedsiębiorstw dodatkowym źródłem niepewności pozostaje nieprzewidywalność cen energii, gazu i paliw, potęgowane napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wysokie koszty i coraz częstsze opóźnienia w płatnościach sprawiają, że prawie połowa firm wstrzymuje plany rozwojowe. W efekcie skumulowane problemy są postrzegane jako zagrożenie dla stabilności działalności przez niemal połowę firm, co sprawia, że obawy o utrzymanie płynności finansowej stają się naturalną reakcją obronną.
0: Co trzeci przedsiębiorca ogranicza nakłady na modernizację, a ponad 13% całkowicie je wstrzymuje. Łącznie aż 45% badanych przyznaje, że obecny klimat gospodarczy skutecznie zniechęca ich do ekspansji czy otwierania nowych projektów biznesowych. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów i rynku. Główna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Co ta decyzja oznacza dla kredytobiorców i co wpłynęło na decyzję Rady? Zapytaliśmy o to doktora Tomasza Pawlonkę ze Związku Banków Polskich.
3: Oznacza to, że na razie nie należy spodziewać się kolejnych obniżek rat kredytów czy wyraźnie tańszych kredytów w kolejnych miesiącach. Powodem jest przede wszystkim inflacja, która znów lekko przyspieszyła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny w kwietniu były o 3,2% wyższe niż rok wcześniej. Przypomnijmy, na początku roku, w styczniu i w lutym 2026 roku, inflacja rok do roku wynosiła nieco powyżej 2%. W samym tylko kwietniu ceny wzrosły średnio o 0,6% miesiąc do miesiąca. Szczególnie mocno widać wpływy kosztów energii i paliw. Do tego dochodzi bardzo duży wzrost cen surowców na światowych rynkach w ostatnich tygodniach. Od końca lutego ropa Brent podrożała o prawie 60%, benzyna o ponad 76%, a diesel o ponad 73%. To ważne, bo droższa energia i paliwa prędzej czy później przekładają się na ceny w sklepach, transport i koszty działalności firm. Z analiz, które prowadzimy w Związku Banków Polskich, wynika, że obecna sytuacja na rynku surowców może podbijać inflację nawet od 1,5 do 2 punktów procentowych w skali całego roku. Na decyzję Rady Polityki Pieniężnej wpływa również sytuacja międzynarodowa. Pamiętajmy, że nadal utrzymuje się wysokie napięcie na Bliskim Wschodzie, a światowe instytucje, m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy też Bank Światowy, obniżyły prognozy wzrostu gospodarczego dla wielu krajów.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
1: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Z początkiem maja powiększyła się grupa pracowników, którzy mogą na nowo przeliczyć swój staż pracy i dodać do niego okresy prowadzenia działalności gospodarczej czy umowy zlecenia. Chodzi o pracowników sektora prywatnego, bo ci z publicznego mogli to już robić od początku bieżącego roku. To ważna informacja, bo dzięki przeliczeniu stażu pracy można zyskać więcej dni urlopu, wyższe nagrody jubileuszowe czy odprawy. Zainteresowani muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdecydowana większość Bułgarów, 62%, uważa, że wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie. Coraz więcej osób, niemal połowa, jest również zdania, że euro przynosi Bułgarii korzyści. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, obecnie 42%. Takie są najnowsze wyniki badania Eurostatu. Pierwsze tygodnie po zmianie przyniosły poczucie drożyzny. Jednak według analityków był to głównie efekt psychologiczny. W praktyce wpływ euro na ceny okazał się ograniczony i krótkotrwały. Bułgaria przyjęła euro 1 stycznia 2026 roku, stając się 21. członkiem strefy euro.
0: Piątek.
1: Ponad połowa Polaków w ramach prezentu na komunię wręczyłaby od 200 do 600 zł. Tak wynika z badania Komunijne prezenty Polaków trendy 2026. W ocenie ekspertów suma zależy nie tylko od zamożności, ale także od kwestii światopoglądowych, lokalnych obyczajów czy stopnia zażyłości zaproszonego z rodzicami dziecka i nim samym. $10,737 kosztowało w ubiegłym roku utrzymanie samochodu z silnikiem diesla. Auta benzynowego $10,589. To o 3-4% mniej niż w roku 2024, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
2: Podstawowy serwis zdrożał rok do roku niemal o 6%, z 2160 zł do 2289 zł, a sam serwis klimatyzacji aż o 17,3% z 577 zł do 677 zł. Odwrotny trend widać w autach z LPG, gdzie koszt utrzymania wzrósł o 2% do 6613 zł rocznie. Trzeba też pamiętać, że paliwo to dziś ponad 70% całego kosztu utrzymania auta. I właśnie dlatego w 2026 roku rachunki mogą znów mocno wzrosnąć.
1: Dziś utrzymanie samochodu jest znacznym obciążeniem dla domowych budżetów i pochłania znaczną część przeciętnych zarobków Polaków. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Unia Europejska powstała w 1952 roku jako wspólnoty europejskie z 6 członkami założycielskimi: Belgią, Francją, Niemcami, Włochami, Luksemburgiem i Holandią. Obecnie liczy 27 państw członkowskich. Polska jest członkiem wspólnoty od 1 maja 2004 roku. Było to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, o ile państw powiększyła się Unia Europejska w 2004 roku. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie Bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Unia Europejska jest niedoskonała, irytująca i nudna, ale premier Donald Tusk podkreśla, że nie wymyśliliśmy niczego lepszego w naszej historii. Tusk zamieścił te słowa w mediach społecznościowych z okazji Dnia Europy, który przypada na 9 maja. Jego wpis skłania do refleksji nad rolą Unii Europejskiej w historii państw członkowskich. Z analizy rosyjskich dokumentów wynika, że bilans zabitych rosyjskich żołnierzy w trakcie 4 lat pełnoskalowej wojny osiągnął przerażające 350 tysięcy. Po raz pierwszy uwzględniono także tysiące wojskowych uznanych za zaginionych bez wieści. W badaniach wykorzystano imienne listy poległych oraz dane z rejestru spraw spadkowych i statystyki śmiertelności z rosyjskiego Urzędu Statystycznego Rosstat. Liczba pozwów o uznanie za zaginionego lub zmarłego w rosyjskich sądach wzrosła z 8 tysięcy rocznie do 23 tysięcy w 2024 roku. Wiele ofiar nie ma jeszcze wystawionych aktów zgonu, CEO opóźnia formalne procedury związane z ich śmiercią. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami, które będą miały miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Temperatury przy gruncie mogą spaść do minus 4 stopnie Celsjusza w 9 województwach, w tym na Dolnym Śląsku, Zachodniopomorskim, Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim. Mieszkańcy tych regionów powinni być szczególnie ostrożni, aby zabezpieczyć rośliny i zwierzęta przed skutkami niskich temperatur. 14-letni Maksim, który 3 tygodnie temu wyruszył na rowerze z Holandii do Polski, został odnaleziony pod Białymstokiem. Policjanci z białostockiej jednostki znaleźli go, gdy spał na przystanku autobusowym. Chłopiec został przekazany do placówki opiekuńczej w Białymstoku, a informacje o jego odnalezieniu zostały przekazane holenderskim służbom. Poszukiwania nastolatka rozpoczęły się po jego zniknięciu z miejscowości Apeldoorn, gdzie rodzina zgłosiła jego brak. Jedna osoba w Polsce została objęta nadzorem sanitarnym z powodu możliwego kontaktu z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Informację potwierdził Główny Inspektorat Sanitarny. Osoba ta nie wykazuje żadnych objawów, a jej obserwacja potrwa 7 dni. Sanepid rozpoczął postępowanie mające na celu dotarcie do innych osób, które mogły mieć styczność z pasażerami statku. Na wycieczkowcu MV Handies zmarły 3 osoby, a wśród pasażerów, którzy zeszli na ląd, podejrzewa się kolejne możliwe zakażenia. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Radio DHT

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Moskwie odbyła się skromna parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa, podczas której zrezygnowano z prezentacji sprzętu wojskowego. Decyzja ta została podjęta z powodu obaw przed możliwymi atakami ze strony Ukrainy, co skutkowało wprowadzeniem zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Na centralnej trybunie zasiadł prezydent Rosji Władimir Putin oraz weterani i zaproszeni zagraniczni goście. W swoim przemówieniu Putin podkreślił znaczenie zwycięstwa nad nazizmem i porównał je do współczesnych działań wojskowych. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżyły się o naruszenie jednostronnego zawieszenia broni, które zostało ogłoszone przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Arcybiskup Józef Michalik, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, został pochowany w podziemiach Przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej. Uroczystości pogrzebowe, które zgromadziły duchownych, polityków oraz wiernych, rozpoczęły się w sobotę przed południem. Mszy świętej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, a arcybiskup Tadeusz Wojda podkreślił, że zmarły był głosem biskupów, reprezentując Kościół w trudnych czasach społecznych i politycznych. Po mszy metropolita przemyski arcybiskup Adam Szar poprowadził obrzęd ostatniego pożegnania. Arcybiskup Józef Michalik zmarł w niedzielę 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat. Uszkodzony gazociąg w Wilczowoli w powiecie zwoleńskim na Mazowszu spowodował ewakuację mieszkańców 10 domów. Do przerwania rury doszło w wyniku uderzenia maszyny pracującej przy remoncie drogi, co doprowadziło do ulatniania się gazu. Na miejscu pracuje pogotowie gazowe, które obecnie podejmuje trzecią próbę uszczelnienia uszkodzonej rury po dwóch nieudanych. Policja kieruje ruch na drodze krajowej numer 79 na objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Nikomu nic się nie stało. Rozejm między Rosją a Ukrainą potrwa nie dłużej niż 3 dni, jak poinformował Jurij Uszaków, doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej. Uzgodniono, że zawieszenie broni z okazji Dnia Zwycięstwa obejmuje dni od 9 do 11 maja. Uszaków podkreślił, że obecnie trwa przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, a brak jest ustaleń dotyczących kolejnej rundy rozmów. Dodatkowo obie strony konfliktu planują wymianę jeńców w formule 1000 za 1000. Władze argentyńskiej prowincji Ziemia Ognista protestują przeciwko oskarżeniom, że ich region jest źródłem zakażeń hantawirusem, które miały miejsce na pokładzie statku MV Handies. Lokalne służby epidemiologiczne podkreślają, że takie oskarżenia szkodzą wizerunkowi regionu. Władze oczekują, że sytuacja zostanie wyjaśniona, aby przywrócić zaufanie do Ziemi Ognistej. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby radio

0: DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
1: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do godziny 17 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od Żor do Gliwic-Sośnica w kierunku Łodzi, utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do godziny 9 rano na drodze krajowej nr 81 w Wiślicy trwa budowa bramownic dla odcinkowego pomiaru prędkości, co wprowadza ograniczenia w ruchu. Do piątku do godziny 16 w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 27 między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię. Do poniedziałku 18 maja do godziny 18 w województwie lubelskim na drodze krajowej nr 2 na odcinku od Siedlec do Białej Podlaskiej występują utrudnienia na fragmencie Woroniec-Krzewica. Do soboty 23 maja do godziny 19 w województwie pomorskim na drodze krajowej nr 55 między Tychnowem a Baldramę kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: To jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: No słuchajcie, jak mamy maj, to wiadomo, jaka muzyczka, jaki podkład. O proszę bardzo, jeszcze tak mogę gadać głośniej, żebyście sobie posłuchali.
1: To jeszcze nie dla wszystkich może być jasne, bo tam w tym podkładzie te echa, o które nam chodzi, pobrzmiewać będą dalej, ale myślimy, że to wychwycicie, zresztą
0: ale ten początek, tak,
1: samo
0: tak,
1: intro.
0: Intro jest, myślę, że doskonale znane i towarzyszy nam już nie przez rok, a zdecydowanie dłużej.
1: Tak, więc znany jest pierwszy temat, którym się za chwilę zajmiemy. Znani są też prowadzący, to już tak możemy zrobić nietypowo, bo to nie tylko to dzisiaj będzie nietypowe, więc prowadzący ci co zawsze, Michał Dziwisz.
0: I Milena Wiśniewska, i to jest rzeczywiście stały element tej audycji.
1: Tak, no i stała jest dla naszych słuchaczy taka sytuacja, że słuchają naszego programu w sobotnie popołudnia, kilka minut po godzinie 16, kiedy wybrzmi na antenie pierwsza piosenka, pojawiają się nasze głosy i wtedy jesteśmy my, którzy mówimy do was na ogół kilka minut po godzinie 16 w sobotę, wtedy zaczynamy.
0: Tak jest, tak jest.
1: Tymczasem tak się wydarzyło, że się zagubiliśmy nieco, Michale, w czasoprzestrzeni, dlatego że...
0: Żeby nieco.
1: No właśnie. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że środa to taka mała sobota. Była w pewnym radiu, chyba w Radiu Gdańsk, ta taka audycja muzyczna zatytułowana Mała Sobota.
0: Ja tam słyszałem, że sobota to kobieta.
1: Też. Jest też powiedzenie, środa minie, tydzień zginie, więc... co dopiero wy w sobotę macie powiedzieć. No właśnie, bo my jesteśmy w środę.
0: Tak.
1: No i też parę minut po 16, bo 17:29.
0: No zgadza się.
1: I 44
0: się.
1: Sekundy, 45, 46 i tak dalej. No tak to się dzisiaj ułożyło, co było już też przez nas zapowiadane. Ma to swoje jednoznaczne powody. Tłumacz się, no co ja będę cię tłumaczyć.
0: Ja teraz, kiedy wy tego słuchacie, to ja... najprawdopodobniej gdzieś tam się wygrzewam na słonecznej egipskiej plaży.
1: To tak sobie właśnie wymyślił. Tak.
0: Ewentualnie walczę z jakimś lokalnym rekinem, bo to też tak może być.
1: A takie masz plany? Mieć takie przygody?
0: Niekoniecznie, nie życzyłbym sobie tego, ale ponoć są. Natomiast no raczej nie sądzę, żeby w tych skupiskach ludzkich one bardzo chętnie podpływały, bo to raczej mało to komfortowe byłoby też i dla nich. No a dla ludzi to już na pewno też.
1: Ty będziesz, mamy nadzieję, że jednak nie będziesz walczył z rekinem. Ja walczę z tym, co słyszycie, czyli jak to nazwałam eufemistycznie w naszej wiadomości na jednym z komunikatorów, z pewnymi ozdobnikami, które brzmią wraz z moim głosem, ozdobnikami dodającymi ją pewnej nosowości. No tak to jest, słuchajcie, w sobotę miałabym pewnie lepszy głos, ale w środę o 17:30 mam właśnie taki, ale bywało gorzej, bywało trudniej. Damy radę, a to wszystko z determinacją, która nam zawsze towarzyszy, żeby was nie zostawić tak bez niczego, żeby wam przekazać możliwie jak najbardziej aktualne medialne informacje, chociaż tak jak to zawsze jest, kiedy nagrywamy z wyprzedzeniem, no my do was mówimy ze środy, wy wiecie, co się jeszcze mogło wydarzyć w środę wieczorem, w czwartek, piątek i w sobotę rano, wszystko, więc prosimy na nas nie krzyczeć, jeżeli czegoś w tej audycji nie ma, co się wydarzyło, oczywiście możecie pisać, że jakichś tam informacji zabrakło i wtedy my je uzupełnimy, ale to się nie wydarzy za tydzień, bo to nie tak, że on tam, ten kolega nasz pojedzie się tam na jeden dzień wygrzewać, nie, to 10 dni trwa ta sytuacja.
0: Wiesz co, zajrzałem do papierów i okazało się, że 9, więc w sobotę, zdaje się, że tak, że w sobotę to będę wracał.
1: A, będziesz wracał,
0: tak, no ale tak. To... No ale i tak bym nie zdążył.
1: Nie będziesz mieć tej możliwości, żeby...
0: No raczej nie, nie.
1: Żeby
0: nie.
1: Z naszymi słuchaczami porozmawiać. To też wygląda na to, że nasze kolejne spotkanie, jak nic się nie zmieni i coś się w mediach wydarzy przez ten czas, a pewnie tak będzie, że nasze kolejne spotkanie zapowiemy na za 2 tygodnie i wtedy będziemy już na żywo. A dziś jesteśmy, jak jesteśmy i się zastanawialiśmy...
0: Z puszki jesteśmy.
1: Tak. Zamknęliśmy się w puszce i jakoś staramy się oddychać. I zastanawialiśmy się długo, jak to właśnie tutaj zrobić, żeby te informacje wam przekazać aktualne, dotyczące tego tematu, który ten podkład już wskazuje. Kiedy nagrać tę audycję i musimy wam powiedzieć, że robimy to tak naprawdę w ostatnim momencie, kiedy się da, no bo wiadomo, że kolega jej nie będzie nagrywał z samolotu, a czwartek to już będzie ten dzień, kiedy będzie przemierzał przez tworza, w związku z czym taki tutaj kompromis, żeby te informacje jednak były jak najbardziej aktualne dla was, to się okazało właśnie środowe popołudnie.
0: Swoją drogą, wiesz, może kiedyś będą takie możliwości, bo teraz coraz częściej mówi się o tych internetowych, satelitarnych połączeniach w środkach lotniczych, że na przykład kiedyś uda się jakąś audycję z samolotu poprowadzić. To by może było i nawet interesujące. Aczkolwiek na razie technologia głośno. Jeszcze. No, tak, to głośno to jest raz. Efekty podróżujących też mogą być różne, więc mogłoby to naprawdę wyjść bardzo interesująco, aczkolwiek nie w ten sposób, w który byśmy chcieli. Także na razie po prostu nagrywamy dla waszego i naszego spokoju ducha.
1: No ale po cóż w zasadzie, Michale, zastanawiać się nad takimi możliwościami? Wiem, że podróż palcem po mapie, no to nie jest taka sama podróż jak podróż fizyczna, ale jeżeli ktoś nie ma możliwości, tak jak ja w maju, żeby podróżować fizycznie po naszym globie, to chociaż popodróżuje sobie muzycznie, dźwiękowo i taką właśnie możliwość stwarza nam konkurs piosenki Eurowizji. To jeszcze Mirjuszowy już, tak, 70. To ja ci jeszcze nie pozwolisz.
0: Tak, jeszcze ci nie pozwolę, bo skoro mowa o podróżach i skoro mowa o Europie i w kontekście tego Egiptu, tak, to jest bardzo ciekawe połączenie, ale wyobraź sobie, że dla niektórych Egipt to jest Europa.
1: Dla kogo?
0: Na przykład dla ubezpieczycieli.
1: Aha.
0: Tak, pewna firma ubezpieczeniowa, taka trzyliterowa, ona uznaje, że Egipt to jest kraj europejski i właśnie a propos różnego rodzaju ubezpieczeń, to kwalifikują go do europejskich krajów. Także jeżeli się zastanawiacie, o co chodzi, że na przykład w Eurowizji bierze udział Australia, nie wiem w sumie, czy w tym roku bierze, czy nie bierze.
1: Bierze.
0: Bierze, no to właśnie, no to może
1: tak
0: kiedyś, kiedyś Egipt będzie, no. Albo jakieś tam inne kraje.
1: No oni chyba nie są w tym obszarze, który by to umożliwiał i nie jest Egipt, zdaje się, w gronie tych członków Europejskiej Unii Nadawców, którzy mogliby, ale tego nie robią, no bo jest kilka takich państw pozaeuropejskich. Przecież w roku bodajże 1980 był jeden jedyny udział Maroka w Eurowizji, więc dałoby się. Było też blisko debiutu Libanu, ale to się nie udało przez państwo na I, które będzie nam się tutaj pojawiało, no właśnie, Australia, choć daleko od Europy w Eurowizji, bierze udział i co roku też zawsze jest to pytanie, od kiedy Izrael jest w Europie, to tak jednak nam się te wszystkie wątki plotą, więc już teraz
0: tak
1: jest. Plećmy w to, co najistotniejsze, to co od przyszłego tygodnia, 12, 14, 16 maja, wtorek, czwartek, półfinały, sobota, finał 70. jubileuszowego konkursu piosenki Eurowizji. Jestem ciekawa, czy ty, Michale, w ogóle pamiętasz, kto rok temu zapewnił swojej ojczyźnie zwycięstwo i możliwość organizowania konkursu w przyszłym roku. To znaczy pewnie nie pamiętasz samego artysty, ale z jakiego kraju był ten wykonawca?
0: No w związku z tym, że to Wiedeń w tym roku, to pewnie Austria.
1: Myślicie, że on z głowy, czy że zajrzał do notatek?
0: Pewnie, że zajrzałem.
1: Bo na notatkach jest napisane 12, 14, 16 maja Wiedeń. Nie, żebym sama zapomniała, gdzie to jest, tylko aby mi żaden z takich faktów nie umknął, co oczywiście nie znaczy, że mi jakiś nie umknie, może tak być, co też nie znaczy, że coś tam się nowego, jakieś newsy nie pojawią w sprawie Eurowizji pomiędzy nagraniem tej audycji a jej emisją, no ale tak jak mówimy, już na to nie mamy wpływu. Mamy natomiast w tegorocznym konkursie 35 krajów. Jak zawsze się zastanawiamy, czy dużo, czy mało. I ta lista tych krajów u nas się w audycji pojawi, bo my dotrzymamy tej corocznej tradycji zaprezentowania wam piosenek, które będą startować w konkursie. I co nieco o nich powiem, wspomnę, jakie państwa będą reprezentować. I jak będziecie słuchać tej listy za jakiś czas, to możecie dojść do takiego wniosku, że tutaj kogoś brakuje. Takich krajów, które na tej liście co roku się pojawiały. No bo sobie pomyślicie tak, ale gdzie jest piosenka ze Słowenii? Z Holandii? Z Islandii? Z Hiszpanii? Czy z Irlandii? Czyżby one gdzieś tutaj umknęły w ferworze walki? Otóż nie. Otóż tych krajów nie będzie w tym roku w konkursie. czego powodem jest, mówiąc najkrócej, państwo na i, nie chodzi tutaj oczywiście o Indonezję. Sprawa udziału Izraela w konkursie, jego może nie do końca etycznych praktyk, jeżeli chodzi o promowanie artystów i głosowanie. Sprawa w ogóle udziału państwa uważanego przez wielu za zbrodnicze jest kontrowersyjna już od kilku lat. No i to wreszcie musiało pęknąć. I decydującym punktem było tutaj spotkanie nadawców należących do Europejskiej Unii Nadawców właśnie, spotkanie, które miało miejsce w grudniu i wtedy odbyło się głosowanie. Było wokół tego trochę zamieszania, dlatego że to głosowanie de facto nie było za udziałem Izraela. Ono było za zgodą nadawców na wprowadzenie do konkursu pewnych zmian, które go mają udoskonalić. I ci nadawcy, których przed chwilą wymieniłam, jak najbardziej byli z tymi zmianami zgodni, że one mają zostać wdrożone. I tutaj takie też się pojawiło pytanie, czy w ogóle wszyscy ogarnęli, za czym głosują, bo może niektóre państwa też trochę tego nie zrozumiały, bo nie jest jasne, czy tam ta komunikacja była precyzyjna. No i EBU uznało, że skoro te państwa akceptują zmiany, o których za chwilę wspomnę, to wszystko jest okej, więc udział Izraela też tutaj jest okej i nic z tym nie trzeba robić. Ale dla tych krajów nie było to okej. Okazało się, że jest też więcej państw, które mają tutaj wątpliwości i chociażby Belgia czy Portugalia też rozważały rezygnację, ale ostatecznie one w tym składzie zostały. Na jak długo ta rezygnacja jest, czy one w przyszłych latach będą wracać, no nie wiadomo, ale przyznać musicie, że Holandia, Hiszpania to są kraje, które od wielu, naprawdę wielu lat obserwowaliśmy w konkursie bez przerw. Holandię teraz zdyskwalifikowano, ale ta historia sięga tutaj lat 60., jeżeli chodzi o udział. W przypadku Hiszpanii na pewno tak jest, więc ta absencja jest tutaj rzeczywiście symboliczna, no ale zasadą w Europejskiej Unii Nadawców jest to, że oni muszą zawsze obwieścić sukces. Nawet jak na przykład podają wyniki oglądalności Eurowizji, to sumują wyniki oglądalności z wszystkich trzech dni, żeby im wyszła super liczba i żeby się okazało, że po prostu miliardy oglądały ten konkurs, a jakby to inaczej zaprezentować, to inny byłby odbiór tych danych. Więc oni nie mogli dopuścić do tego, żeby ta rezygnacja krajów położyła się cieniem na wizerunku konkursu i stwierdzili, że trzeba poprzekonywać niektórych do powrotu do tego składu. I tak oto. Po rocznej przerwie wraca do nas Mołdawia. Tam była taka sytuacja, że oni rok temu mieli wziąć udział, zrobili już nawet castingi, które miały poprzedzać preselekcję, ale stwierdzili, że ten poziom jest beznadziejny, nie mają tam nikogo sensownego i się wycofują, co było w ogóle bardzo ciekawym przypadkiem. Ale w związku z tym można było sądzić, że to jest taka krótka nieobecność i że oni wrócą. Natomiast w przypadku dwóch kolejnych krajów to była nieobecność kilkuletnia o podłożu przede wszystkim finansowym. Mam na myśli Bułgarię i Rumunię. I co do Rumunii, to tutaj możemy mieć taką pewność, bo to jest mówione wprost, że oni swój udział, zwłaszcza możliwość organizowania swoich preselekcji, zawdzięczają firmie Moroccan Oil, czyli sponsorowi Eurowizji, który jest skąd, zgadliście, z Izraela. Już o tym też kiedyś mówiłam, bo to jest przez wielu wyjaśniane właśnie w ten sposób, że z tego powodu Europejska Unia Nadawców tak się trzyma tego Izraela, bo ten ich główny sponsor z tego kraju się właśnie wywodzi. I jak widać tutaj on wspomógł też możliwość udziału kolejnego kraju w tym konkursie, którego po prostu nie byłoby na to stać, żeby móc wziąć w nim udział. No, także tak wygląda ten skład z grubsza, ale jakie to są konkretnie kraje, to będę omawiała już w trakcie prezentacji stawki. Ale mogliście w takim razie zapytać, jakie są te zmiany w tegorocznej edycji względem lat poprzednich, nad którymi oni głosowali. Co się tutaj w ogóle zmienia, co się dzieje? Więc po pierwsze, to może ja będę mówiła o zmianach, a ty będziesz mówił dobrze czy niedobrze.
0: Okej.
1: Więc po pierwsze, przypomnijmy, że od roku 2023, czyli wtedy, kiedy reprezentowała nas Blanka, jest tak, że w półfinałach głosowali tylko widzowie, a jury było obecne w finale, gdzie decydowało o wyniku wraz z widzami. Przez poprzednie kilka lat tak

0: bo jurorzy będą dbać o to, aby takie piosenki bardziej artystyczne miały swoje miejsce w Eurowizji, niekoniecznie joke entries, trochę może będą spłaszczać to głosowanie diasporowe, ale są też tacy, którzy uważają, że jury w ogóle jest instytucją skorumpowaną, bezgustną i że najlepiej jakby tych jurorów nie było.
1: Wszystko oddać w ręce widzów.
0: Tak, najczęściej, jak wiadomo, jak to zawsze na świecie jest tak, opinia zależy od tego, czy akurat komuś ten wynik głosowania jurorów jest po czyjejś myśli, czy nie, prawda? No to jest, myślę, tutaj logiczne. Dalej, jeżeli chodzi o jurorów, to liczba ich ma wzrosnąć z 5 do 7, a wśród członków paneli jurorskich mamy dodatkowo znaleźć dziennikarzy muzycznych, krytyków, nauczycieli muzyki. Jak coś to uprzedzam, nie będzie mnie w polskim jury. Pewnie, oczywiście nie chodzi o nauczycieli muzyki na takim poziomie.
1: Ja bym dodał jeszcze.
0: Choreografów i reżyserów, specjalistów z branży muzycznej, jak tu widać, różnego rodzaju. No to chyba się zgodziłem z tym, że dobrze, że to jest jakoś tak skonkretyzowane, że z różnych obszarów tej muzycznej działalności mają być ci jurorzy.
1: To akurat rzeczywiście jak najbardziej dobrze.
0: Kolejna zmiana też dotycząca jurorów. Każda grupa jurorska musi zawierać 2 członków w wieku od 18 do 25 lat. Więc chyba okej.
1: Okay. Tak. No,
0: chcemy sprawdzić opinię też młodych.
1: Młodych,
0: że
1: oczywiście.
0: Średnia wieku jest lat 54. Oczywiście z całym szacunkiem to po prostu powinno być zróżnicowane.
1: Zrównoważone, tak, tak, ten wiek.
0: Ponadto ograniczenie liczby głosów na osobę, bo dotychczas można było ich oddać 20, jak kogoś było na to stać, a teraz będzie można 10, no co ma sprawić, że ludzie będą bardziej analizować to, na kogo ten głos chcą oddać i nie będzie takie łatwe, masowe oddawanie głosów, co jak wiemy prawdopodobnie miało miejsce w poprzednich latach i spowodowało wysokie wyniki niektórych krajów, więc chyba okej, ja może bym nawet jeszcze to zmniejszyła do 8 albo 5, bo to około 20 albo w ogóle jakieś takie
1: albo
0: duże liczby.
1: Albo po prostu do 3, skoro głosujemy na przykład na 3 piosenki, to raz oddaj te głosy i spokój.
0: No dokładnie, nic by tu się nikomu, myślę, nie stało. I też podany tutaj jest zakaz zewnętrznych kampanii promocyjnych, takich przesadnych, w tym prowadzonych przez podmioty państwowe. To jest ewidentnie nawiązanie do tego Izraela, gdzie ich rząd finansował promowanie tych reprezentantek z ostatnich lat. Ja miałam to szczęście, że mi akurat nie, ale wielu osobom na YouTubie się wyświetlały te uczestniczki, jak w różnych językach mówiły: cześć, tu Eden Golan, głosuj na mnie w sobotę, mam numer taki i taki. I na to poszło naprawdę bardzo dużo państwowych pieniędzy. A wiemy że też, że tutaj możliwości są różne, bo inne pieniądze będzie miał Izrael, inne będzie miało jakieś malutkie państewko, więc rozumiem te decyzje. Oczywiście też jeżeli chodzi o możliwość oddawania głosów, masową możliwość, to wiem, że wciąż są takie opcje, żeby manipulować różne rozwiązania, kiedy teraz są takie opcje, żeby głosować za pośrednictwem karty płatniczej, no to będą tam, wiecie, rzeźbić, kombinować i jeżeli ktoś będzie chciał manipulować w ten sposób wynikami, nie tylko Izrael, no to pewnie będzie to robił, ale no zmiany są generalnie okej, okay. Pytanie, czy one wystarczą, no
1: wiesz
0: dobrze, coś
1: co?
0: W ogóle jest.
1: Ja się tak zastanawiam właśnie nad tą kwestią zakazu promocji, bo z jednej strony oczywiście idea jest jak najbardziej słuszna, natomiast no, nie wiem, czy ty masz wiedzę na temat tego, jak to dokładnie jest zapisane, bo ja się trochę obawiam, jeżeli mamy takie nie do końca czyste zapisy na zasadzie, że zakaz jakiś, dajmy na to, szczególnie intensywnego promowania. Co to jest szczególnie intensywne promowanie i w jakim przypadku można to uznać za szczególnie intensywne, a w jakim nie? I teraz ja się trochę obawiam tego, że na przykład można by to traktować bardzo uznaniowo. Ja się trochę takich zapisów obawiam.
0: Rozumiem i też mi to przyszło przez głowę, że takie coś ma nieostre granice.
1: Że teraz więc jest to robione pod konkretną tezę i pod konkretnego...
0: Tak, pod przypadek.
1: Tak, pod konkretny przypadek, ale za jakiś czas będzie można to na przykład wykorzystać wcale w nie takim oczywistym celu, który
0: oczywiście
1: teraz na przykład w ogóle nie przychodzi nam do głowy.
0: Oczywiście. No ale co z drugiej strony mieli zrobić? Mieli udawać, że nie widzą? Lepiej chyba, żeby zrobić cokolwiek, skoro ten Izrael sobie tutaj w ten sposób poczyna.

0: Może liczyli, że dzięki temu te kraje, które groziły wycofaniem, jednak zmienią swoją decyzję, bo te kraje groziły wycofaniem już od jakiegoś czasu. Ta telewizja słoweńska, maleńka, z maleńkiego kraju, to po prostu walczyła bardzo długo, apelując o opublikowanie szczegółowych wyników głosowania widzów, bo nie wiedzieli, skąd im się nagle wzięło tyle głosów na Izrael, jak tam nie ma diaspory z bardzo izraelskiej. Więc te kraje walczyły i pewnie liczyli, że coś im się z tego uda, a to się nie udało. To równie dobrze może być też martwe prawo, które będzie średnio egzekwowane. Zobaczymy w tym roku, jakie będą tego efekty, ale faktycznie to nie są takie rzeczy ostre, no bo tak jak powiedziałeś, nie ma twardej definicji intensywnej promocji. Jest tylko definicja promocji finansowanej przez podmioty państwowe i rzeczywiście, no jeżeli coś takiego zostanie wykryte, no to wiadomo, że to już nie jest okej.
1: Ale nie od dziś wiemy, że na przykład można przerzucać publiczne
0: oczywiście
1: pieniądze do prywatnej spółki,
0: tak.
1: No i jak to wtedy tak, rozwiążesz?
0: Pewnie. Piszcie, co wy sądzicie o tych zmianach. Zawsze możemy się do tego odnieść za 2 tygodnie, sobie zrobić jakieś super, mega, hiper, 3-godzinne podsumowanie Eurowizji, co ty na to, jak na lato, wiem.
1: Jestem za.
0: I zobaczymy, bo może wtedy będą już jakieś informacje też w tej sprawie, bo zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. No dobra, ale wiem, co was interesuje najbardziej. Ja was znam, słuchajcie. Wielka Polska, nasza. O procesie wyboru naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej mówiliśmy, o preselekcjach mówiliśmy. Michał już wypłakał wszystkie łzy za plażowym gibango,
1: no
0: za panem Piotrem Pręgowskim.
1: Ta.
0: Więc już wylał i więcej łez nie ma. Teraz będzie się wraz z nami modlił po prostu o dobry wynik Alicji. Także zostawiamy już to, czy to dobrze, czy niedobrze, że ona, czy powinien Piotr, czy powinna Ola Antoniak, lat 16, której Aldona Dąbrowska i pan Sławek załatwiali głosy. Może tak, może nie, zostawiamy to. Alicja reprezentuje nas. I tak jak zawsze to ma miejsce, w styczniu odbyło się losowanie półfinałów, czyli tam wylosowano, chociaż jeszcze piosenki nie były znane, a przynajmniej nie wszystkie, który kraj wystąpi w którym półfinale i której jego połowie. Dla naszej Alicji wylosowano, chociaż jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to będzie ona, dla reprezentanta Polski wylosowano pierwszy półfinał i drugą jego połowę. Więc tak jak rok temu Justyna była w pierwszym półfinale, ale to była pierwsza jego część, przecież występowała niemal na samym początku, tak w przypadku Polski, no to ta druga część pierwszego półfinału, co się wiąże z tym, że ten wyjazd dla Polski jest trochę kosztowny, bo trzeba w tym Wiedniu siedzieć trochę dłużej, no bo te osoby z pierwszego półfinału mają wcześniej swoją próbę, no ale tak czy inaczej Alicja w Wiedniu już jest, o czym za chwilę powiem. I później, jak już wszystkie piosenki były znane, to producenci ustalili ich kolejność właśnie w oparciu o te wyniki losowania i dla naszej Ali wybrali pozycję 14, przedostatnią, jeżeli chodzi o półfinalistów, w tym właśnie pierwszym półfinale. Dobra czy niedobra? Chyba okej, okay. Niekoniecznie biorąc nawet pod uwagę to, że ona jest przedostatnia, chociaż wiadomo, może zostać bardziej zapamiętana, ale biorąc pod uwagę nasze otoczenie, zwłaszcza to, co przed nami, to już tak mogę powiedzieć, że po prostu ta piosenka wypadać będzie kontrastowo na tle tych innych utworów, więc chyba jest generalnie okej okay i nie mamy na co narzekać. Teraz zagadnienie, w którym jesteśmy specjalistami, z uwagi na nasz sokoli wzrok, tak naprawdę to nie, ale jak zawsze będziemy opowiadać naszym słuchaczom, przede wszystkim niewidomym, którzy nie będą mogli tego występu zobaczyć, co będzie na występie Alicji Szemplińskiej widać, bo co będzie słychać, no to wiemy, że jej świetny wokal, że piosenkę taką, cokolwiek nie eurowizyjną, ale to już też dyskutowaliśmy, ale jaka oprawa sceniczna jej będzie towarzyszyła. I teraz tak, na moment ten teraz, czyli 17.51, 52 już w środę, to my nie wiemy jeszcze wszystkiego. Na sobotę ten stan wiedzy na pewno byłby większy, bo Alicja wyleciała do Wiednia w sobotę. W niedzielę miała swoją pierwszą próbę, z której ukazał się kilkuzdaniowy opis. Oni je wrzucają na Reddicie. A w poniedziałek ukazał się pakiet 3 zdjęć. bo tak to teraz działa, że one są z dziennym opóźnieniem. I my na tej podstawie coś już możemy się, czegoś możemy się dowiedzieć, no ale tylko to, co widać na tych zdjęciach. A w czwartek w okolicach godziny 12 Alicja miała, dla was już, miała swoją drugą próbę i z tej drugiej próby, tak jak zawsze, będzie już udostępniony 30-sekundowy fragment, jak to wygląda w kamerach, więc oczywiste jest to, że on powie więcej niż zdjęcia. No jakby Ala miała próbę w środę, to byśmy wam mogli coś o tym powiedzieć, no ale że ma w czwartek dziewczyna, no to jest jak jest, bazujemy tylko na informacjach, które wynikają z tych zdjęć. I tutaj ten taki klimat wokół występu Alicji był nakręcany w związku z tym, że zapowiadano obecność na scenie pewnego rekwizytu, bardzo charakterystycznego, i się wszyscy zastanawiali, co by to mogło być, co by pasowało do tej piosenki. Nie będę cię pytała, jakie byłyby twoje typy, no się domyślam, że wyobraźnie, w tak, chyba że masz jakieś wyobrażenia, znaczy, jeżeli no, jeszcze nie czytałeś notatki.
1: Nie, nie czytałem akurat tego miejsca naszej notatki, ale jeżeli chodzi o tytuł, no to może jakiś krzyż?
0: No właśnie, też niektórzy tak kombinowali, że krzyż konfesjonał, ale tutaj była zapowiedź, że nie będzie to miało religijnych konotacji. Więc to akurat odpadło i absolutnie byśmy na to nie wpadli. Bo ten rekwizyt podobno sprawia takie wrażenie, że on jest duży, chociaż minimalistyczny, jakkolwiek to brzmi, ale oni tak to komunikują. I to jest, wyobraź sobie, pochylnia. Ja teraz przedstawię jej wymiary. Ty masz taką wyobraźnię, że jak ci powiem, że coś tam ma 2,3 metra wysokości, to tak umiesz sobie to mniej więcej w głowie
1: mniej
0: otworzyć?
1: Mniej więcej tak.
0: No to słuchaj, bo ja przyznam, to jest moja słaba strona, nie mam tego, ale jak wy macie, to jakoś będziecie mogli to sobie wyobrazić. Czyli pochylenie ma tak, 2,3 metra wysokości, aha, 4 metry szerokości i 5 metrów długości, a jej kąt nachylenia to 24 stopnie.
1: Okay.
0: Także jeśli to widzisz, to masz jakieś wyobrażenie w głowie.
1: Czyli nie jest to taka pochylnia zbyt stroma, tak bym powiedział.
0: Mm-hmm.
1: Za to no bo dziwnie szeroka. Tak, ta szerokość do długości jest dosyć, to jest taki prawie kwadrat zamiast prostokątu. Mm-hmm.
0: No bo wiesz, też tancerze będą na tym robić jakieś rzeczy.
1: A no to i też dlatego ten
0: stroma,
1: kąt.
0: To by się ten wywalali. Kąt musi być niewielki. Pewnie jest szeroka, żeby się tam mieścili, może nie wiem, wszyscy w jednym czasie, bo mamy czterech tancerzy. Nie wszyscy są o polskim pochodzeniu, co jest ciekawostką, ale będą godnie nasz kraj reprezentować wraz z Alicją. I też ta pochylnia miała być w ogóle większa, ale organizatorzy zażyczyli sobie jej zmniejszenia, żeby jakoś logistycznie to było możliwe do zainstalowania. Ona się składa z czterech elementów, co jest po to, żeby właśnie łatwiej to było przechowywać za kulisami i sprawnie to zamontować
1: no
0: na
1: tak,
0: scenie.
1: No tak, bo to przecież szybko
0: czasie
1: trzeba będzie zrobić.
0: Oczywiście, po poprzednim występie może będzie jakaś przerwa, jeszcze nie wiemy, nie znamy scenariusza show, czy po San Marino, który jest przed nami, ktoś tam będzie, nie wiem, gadał, coś będzie jakaś przerwa, ale najczęściej dużo przyszłych reprezentantów będzie miało jakieś graty na scenie i po prostu trzeba to szybko ogarnąć. No i właśnie na tej pochylni wykonana będzie część utworu i choreografii, a zdjęcia prezentują dość odważne ruchy, wręcz skoki tancerzy, dla których taniec na nierównej powierzchni z pewnością jest ogromnym wyzwaniem i wymaga oczywiście siły i równowagi. Ja te wszelkie informacje i wnioski przedstawiam za portalem Dziennik Eurowizyjny.pl, który to zrelacjonował. Wypowiedział się też dla portalu, profilu Dobry Wieczór Europo Kamil Staszczyszyn. Jest to reżyser naszego tegorocznego występu, który reżyserował też występ Marianny Kłos na Eurowizji Junior, a wcześniej był zaangażowany w inne działania około eurowizyjne w naszym kraju. Niekoniecznie z dobrą sławą, bo preselekcje 2023 słynne, gdzie Blanka wygrała, to tam on był przy tym, ale teraz się jakoś próbuje rehabilitować i on powiedział w tym wywiadzie też o wizualizacjach, które mają opowiadać historię spójną z przekazem utworu. Ma być tam też moment kulminacyjny, który jest porównywany do tego smoka, który był u Steczkowskiej, to tutaj on, taki moment też ma być, zresztą ten sam artysta odpowiada za stworzenie tych wizualizacji. Zastanawiać się możecie, w co ubrana będzie nasza Alicja. Nie mówiliśmy o tym przy preselekcjach, bo nawet nie wiedziałam, ale wtedy miała na sobie zbroję i ma też teraz mieć coś takiego, podobne to będzie, ale nie do końca to samo, ale z tego co rozumiem, to ta zbroja to jest góra, to nie jest cały strój, na dole ma spodnie jakieś pewnie takie bardziej eleganckie, bo chyba gdyby całość była w zbroi, no to mogłoby być już to taką przesadą wizualną, ale rozumiem, że do takiego przekazu, że ona pokazuje, śpiewa o tym, że to jest jej moment, jej czas i ona teraz właśnie już tych błędów nie będzie popełniać w swojej nowej erze, że taki outfit, że tak powiem, pasować będzie do takiego właśnie przekazu. No i to jest tyle, słuchajcie, co mogę wam powiedzieć na ten moment. Pewnie coś będzie więcej wynikało z tego 30-sekundowego fragmentu, ale oni nam jeszcze nie ujawniają wszystkiego i to dobrze, że stopniują napięcie, bo już widać, że po publikacji tych zdjęć Polska na zielono jest u bukmacherów, na zielono to znaczy, że jakoby jej szanse na wyższe miejsce, czy też awans do półfinału zaczęły, zdaniem bukmacherów, wzrastać. Aczkolwiek oczywiście, no, przypominam, że bukmacherzy to nie jest jakaś mityczna loża bukmacherów, tylko to są fani, którzy po prostu to śledzą i sami obstawiają, bo liczą na jakiś zarobek. Więc to, co tam bukmacherzy, czy ci, którzy tam będą obstawiać, te ich wnioski niekoniecznie się muszą pokrywać z tym, co się wydarzy w trakcie samych koncertów, ale do tego jeszcze będę nawiązywać. Raz to się pokrywa, raz nie. Tak samo jak jeżeli chodzi o notowania krajów, które są przewidywane do zwycięstwa w samym konkursie, do zajęcia w nim poszczególnych miejsc. No bo o naszej Ali powiedzieliśmy tyle, ile wiemy na teraz. No ale znów, nie będzie tam sama Alicja na tle całej stawki, na tle innych piosenek. Czy to jest ten już moment, żeby to powiedzieć? Ja w tym roku trochę mam do tej Eurowizji stosunek mniej entuzjastyczny niż to było dotychczas, dlatego że ona mnie średnio porywa muzycznie. Nie mam tam piosenek, które tak by mi głęboko zapadły w serce, żebym chciała je zapętlać, które by mnie poruszały. W ogóle no entuzjazm części fanów jest osłabiony, no bo po pierwsze ten Izrael wielu osobom psuje ten odbiór, po drugie nie ma części tych krajów, więc to też wpływa na wizerunek konkursu, ale mnie po prostu ta stawka mniej przekonuje muzycznie, ale to jest moja opinia, jak zawsze jeden będzie twierdził, że jest najlepszy poziom od 50 lat, drugi powie, że jest tak sobie, ale wy teraz będziecie mogli przekonać się o tym sami na podstawie prezentacji całej stawki.
1: To jeszcze którą... może zanim, tak. to ja jeszcze powiem parę słów, bo też przeglądałem tę składankę i muszę powiedzieć, że no, może też rzeczywiście nie ma tutaj takich utworów, które by mnie jakoś niesamowicie porwały. Po prostu wow, no jest po prostu coś świetnego i teraz będę tego słuchał cały czas. Ale w moim odczuciu to tu parę piosenek takich naprawdę fajnie wpadających w ucho się pojawiło.
0: To bardzo jestem ciekawa twoich opinii, które sobie podamy nieco później. Posłuchajcie, to jest w ogóle, dziś jest wyjątkowa sytuacja, bo pierwszy raz nam się coś takiego zdarza w wydaniu, które ma numer, a nie powiedzieliśmy numeru, to chyba trzeba, nie? Że 275. Tak, tak, nie będę tutaj ci wchodzić w paradę. No, pierwszy raz się zdarzy taka sytuacja, że nie wiemy, jakie piosenki pojawią się w tej audycji. Znaczy znamy część, ale nie znamy wszystkich, co się wyjaśni za moment. Także jak na razie w ogóle poznamy tę stawkę, żeby się do niej odnieść. Postaram się coś tu w międzyczasie powiedzieć, jeżeli nie dostanę ataku kaszlu na którejś z piosenek, oby się to nie wydarzyło. Na razie czego to się wytnie, nie jesteśmy na żywo, różne tam rzeczy można zrobić. I tak jak zawsze, robimy to według kolejności tej, o której powiedziałam, tej ustalonej. Najpierw pierwszy półfinał, potem drugi. I też przypominam, że od kilku lat jest tak, że pomiędzy piosenkami konkursowymi będą się pojawiać piosenki automatycznych finalistów, czyli gospodarz plus, no właśnie w tym roku niewielka piątka, a wielka czwórka, no bo Hiszpania, która zawsze w tym finale była automatycznie, się wycofała, to też tych automatycznych finalistów jest mniej. No ale tak czy inaczej będzie o czym opowiadać, tylko że osoby, które nas będą słuchać z YouTube'a lub z z Tyflo Podcastu, tych naszych, tych moich opowieści nie posłuchają, dlatego że prawa autorskie nam uniemożliwiają umieszczenie warstwy muzycznej. Dlatego w razie chęci zapoznania się z tym materiałem zapraszamy do serwisu Mixcloud, a ci, którzy słuchają tego w radiu, no nie powiem, że na żywo, tylko na martwo z puszki, no to będą mogli teraz właśnie przystąpić do wysłuchania tego skrótu i garstki moich opowieści. Konkurs odbywa się w Wiedniu, ale pierwsze słowa, jakie usłyszymy w pierwszej piosence, to Viva Moldova. Tak zaśpiewa Satoshi, reprezentujący wracającą Mołdawię. W swojej piosence zaśpiewa między innymi po hawajsku, pada tam słynne aloha, a swój rodzinny kraj będzie promował, mając między innymi na koszulce jego numer kierunkowy. Niewidomi słuchacze, nie tylko wy nie zobaczycie Felicji reprezentującej Szwecję, bo artystka ta ma taki wizerunek, że występuje ona w maseczce na twarzy i ukrywa swoją twarz. Szturmem zdobyła ona szwedzkie preselekcje Melody Festivalen i z taką klubową, ale ze świetnym wokalem, piosenką będzie próbowała udowodnić, że Szwecja jak co roku próbuje walczyć o wysokie lokaty. Grupa Lelek starała się o reprezentowanie Chorwacji już w tamtym roku, wtedy im się nie udało. Wracają z piosenką moim zdaniem gorszą i też z nie najlepszymi na żywo wokalami, ale zobaczymy, jak to zabrzmi na samej Eurowizji. Może piosenkę Andromeda, śpiewaną przez tę żeńską grupę wokalną, obroni przekaz, ponieważ będą one śpiewać o sytuacji kobiet pod rządami Imperium Osmańskiego. A to Grecja i Akylas z piosenką Ferto, co znaczy po polsku coś w rodzaju daj. Jest to krytyka konsumpcjonizmu w kapitalistycznej rzeczywistości. Artysta ten był od początku faworytem greckich preselekcji, a na scenie będzie między innymi poruszał się na hulajnodze.

Portugalii w tym roku była taka sytuacja w preselekcjach, że znaczna większość artystów powiedziała, że nawet jeśli je wygra, to na Eurowizję nie pojedzie z powodu Izraela. Zapowiadało to problem dla nadawcy, ale zniknął on, ponieważ wygrała grupa Bandidos del Cante, która akurat od początku zapowiadała, że tak czy tak na Eurowizję pojedzie, choć jej szanse do awansu do finału nie są typowane zbyt wysoko. Niektórzy mówią, że ten utwór brzmi trochę jak kolęda. W roku 2008 Eurowizję Junior dla Gruzji wygrało trio Bzikebi. Dzieci przebrane za osy, które faktycznie bzyczały jak osy w tamtej piosence, a teraz po latach wracają gościnnie, już się zaprezentowali na ostatnim gruzińskim juniorze, ale teraz nie będą bzyczeć, tylko śpiewać la la la la la on replay w piosence o sztucznej inteligencji, a na wizualizacjach zobaczymy ich jako cyborgi. I oto pierwsza piosenka, na którą nie można głosować, a pewnie niektórzy by się ucieszyli, gdyby mogli wesprzeć zwycięzcę Sanremo. Sal da Vinci skorzystał z tego prawa, bo przypomnijmy, to nie jest obowiązek, żeby zwycięzca Sanremo na Eurowizję jechał. Ten artysta już nie najmłodszy, nie żebym komuś wypominała wiek, zdaniem wielu z tą piosenką będzie królem włoskich i nie tylko włoskich wesel w najbliższym czasie. Finlandia to kraj, który od lat pretenduje do wysokich wyników w Eurowizji i w tym roku jest typowany do jej wygrania za sprawą duetu Pete Parkonen i Linda Lampenius. Jest ona skrzypaczką i plotki krążą, że Europejska Unia Nadawców zrobi dla niej wyjątek, aby mogła na tych skrzypcach zagrać na żywo. To ceniona artystka ze świata muzyki klasycznej. Tak jak powiedziałam, dla wielu fanów to pretendent do zwycięstwa, co nie podoba się bardzo Izraelowi, bo boją się, że wtedy mogliby na Eurowizję nie móc przyjechać. A oto Czarnogóra, która rok temu wróciła i w konkursie została. Wybrali reprezentanta bardzo wcześnie, bo przed samym Bożym Narodzeniem. Została tą reprezentantką Tamara Żiwkowicz z piosenką Nowa Zora. Bardzo ten utwór spodobał się fanom. No ale czy to wystarczy, żeby awansować do finału? Może wesprą ich kraje bałkańskie, które będą też głosować w tym półfinale. Ręka do góry osoby z mojego, naszego pokolenia, które wychowały się na zespole Vanilla Ninja. One już miały okazję stanąć na eurowizyjnej scenie, reprezentując Szwajcarię, jednak to nie ona jest ich ojczyzną, lecz Estonia. Dziewczęta wracają po ponad 20 latach na konkurs, parafrazując tytuł tej piosenki, zbyt epickie, żeby było prawdziwe. No, w sumie tak można byłoby powiedzieć o perspektywie ich awansu do finału. Przez dwa poprzednie lata ten kraj, czyli Izrael, przyzwyczaił nas do żeńskich, monumentalnych ballad. Teraz piosenka Michelle, nie mająca konotacji politycznych, a raczej mówiąca o rozpadającym się związku, którą wykonano Ann Bettan, wydaje się bardziej niepozorna. Wielu ona się podoba, więc może właśnie ta niepozorność, brak politycznych powiązań sprawi, że ten Izrael tak czy inaczej się wybije. A to kolejny kraj, na który głosować nie można. Niemieckie selekcje wygrała Sarah Engels z piosenką w języku angielskim, ale spokojnie, niemiecki się jeszcze w konkursie pojawi. Niektórzy twierdzą, że przede wszystkim z wyglądu, z wizerunku to taka niemiecka Blanka.

Belgia już po raz kolejny stawia na uczestnika z programu The Voice, chociaż wykonania na żywo pani Essili niekoniecznie stawiają jej możliwości wokalne w dobrym świetle. Ona też niezbyt przychylnie reaguje na wszelką krytykę. Piosenka także nie cieszy się dobrymi ocenami, ale mówi się, że uczestnictwo tej pani w Eurowizji jest dla telewizji belgijskiej na rękę, dlatego że jest ona za udziałem Izraela w konkursie. Solo quiero. Tak jak powiedziałam, na tegorocznej Eurowizji nie będzie Hiszpanii, ale język hiszpański, angielski, no ale przede wszystkim litewski, one zabrzmią w piosence Liona, który będzie reprezentował Litwę. To również taki wykonawca, który powrócił do selekcji, ale właśnie tegoroczne podejście okazało się udane. A czy awans do finału będzie udany? No to jest na ten moment spora zagadka. Wykonawczynie polscy telewidzowie mogą kojarzyć. Reprezentowała ona San Marino już w roku 2011-2021 i wtedy zaprzyjaźniła się z naszym Rafałem Brzozowskim. Mowa o Senhit. Wtedy towarzyszył jej na scenie raper Florida, a teraz nie wiadomo jak ona to robi, ale pozyskała kolejną gwiazdę. Przyjedzie specjalnie dla niej Boy George po to, żeby powiedzieć, zaśpiewać dwa wersy w piosence, a potem poobrażać ludzi w internecie, bo a jakże jest to kolejny fan Izraela. Szanse na awans Senhit też nie są zbyt dobrze oceniane, no a jak będzie w przypadku naszej Alicji, która tuż po niej się zaprezentuje, okaże się już niebawem.

I pierwszy półfinał zamknął takie mocne rockowe klimaty prosto z Serbii. Zespół Lawina nie był od początku faworytem w selekcjach, ale potem, kiedy je wygrał, całkiem fajnie zadomowił się w tym eurowizyjnym świecie i niektórzy typują, że może to być czarny koń, no bo jak za chwilę usłyszycie, będzie tutaj growl, więc faktycznie taki mocny klimat, który znajdzie na pewno swoich odbiorców. A drugi półfinał otwiera wracający kraj, czyli Bułgaria, który obrał sobie bardzo ciekawą strategię. Najpierw zaprosił najpopularniejszych artystów w kraju, spośród których wybrał artystkę na Eurowizję. Jest to faktycznie bardzo tam znana Dara, która przedstawiła swoje 3 piosenki. Spośród nich wybrano jedną. Jest to Bangaranga. To słowo nie jest po bułgarsku, jest po jamańsku i oznacza bunt. Od kiedy Azerbejdżan przestał wspierać doświadczeniem szwedzkich kompozytorów, a korzysta z kompozytorów rodzimych, ich wyniki są jakby gorsze, chociaż pytanie, jak to było w tym roku, bo niektórzy twierdzą, że piosenka dla tej artystki, którą tutaj słyszycie, powstała przy wsparciu sztucznej inteligencji, bo jej twórca jakoś dziwnie dużo na swoim kanale ma właśnie takich AI wytworów. Kolejny wracający kraj i kolejna reprezentantka lokalnego The Voice, Aleksandra Capitanescu. Jej piosenka, która okazała się kontrowersyjna, przeciwko niej wypowiedziała się telewizja BBC, bowiem ten tytuł można przetłumaczyć na polski jako Duś mnie, co może odwoływać się do niezalecanych praktyk seksualnych. Natomiast muszę wam powiedzieć, że Rumuni oszaleli i widzą w niej pretendentkę do bardzo wysokiego miejsca w konkursie. I kraj, który już jest z nami od kilku lat, bo wrócił jakiś czas temu, to Luksemburg, chociaż tak po części Słowenia, której w konkursie nie ma, ale Ewa Maria właśnie w tym kraju ma korzenie, a piosenka Mother Nature, zdaniem wielu, jest łudząco podobna do pewnego popularnego utworu Birdie. Pojawiły się oskarżenia o plagiat, zostały one odparte, ale myślę, że wielu słuchaczy podobieństwo usłyszy. A to nasi południowi sąsiedzi, u których Eurowizja nie jest szczególnie popularna, więc nie organizują preselekcji, wybierają sobie wewnętrznie i wybrali oto Daniela z taką balladą. Dla jednych kolejny czarny koń, jedni wieszczą, że Czechy mogą powtórzyć swój los z zeszłego roku i zostać w półfinale.

zdrowy wokal na Eurowizję. Przecież to było w ostatnich latach. Przecież za sprawą takiej piosenki wygrały i Szwajcaria, i Austria. Teraz czegoś podobnego próbuje Francja ze sprawą młodej 17-latki, która zaśpiewa i rozrywkowo, i operowo wielką, miłosną balladę. Czy rzeczywiście okaże się, że do 3 razy sztuka? Na pewno francuska delegacja ma na to chrapkę, ale mi się na ten moment jakoś nie wydaje. Armenia nie zorganizowała, w przeciwieństwie do tamtego roku, w tym roku preselekcji, ale postanowiła sięgnąć po laureata 2. miejsca zeszłorocznego konkursu i wykona on piosenkę Paloma Rumba, taką cokolwiek odjechaną, ale niektórzy twierdzą, że już trochę na tej Eurowizji za dużo tych freaków i że może to się nie udać. Szwajcaria opublikowała informację o swojej reprezentantce Weronice Fusaro stosunkowo wcześniej. Czekaliśmy długo na piosenkę, żeby się dowiedzieć, że ta piosenka tak naprawdę jest na najnowszym albumie Weroniki, tylko musiała nam się ona pochwalić, że to właśnie ten utwór pod tytułem Alice, jakby śpiewała trochę o naszej reprezentantce. No nie do końca, bo tutaj jest taki mocny przekaz związany z przemocą domową. Cypr z kolei lubi sięgać po reprezentantów swoich, którzy związani są z innymi krajami, innymi rejonami. Antigone jest kolejną taką osobą, która ma korzenie w Australii. To może niekoniecznie przede wszystkim wokalistka, bo brała też udział na przykład w Love Island, a teraz zaśpiewa taką właśnie piosenkę, którą niektórzy nazywają utworem prosto z lokalu z kebabem.

Kolejny utwór, który usłyszymy, to jest taki, na który głosować nie można, bo to gospodarze, więc oni automatycznie w finale są. Austria, ale też trochę Węgry, bo na Węgrzech ma korzenie Kosmo, a jego piosenka, w której usłyszymy niemiecki w przeciwieństwie do Niemiec, zdaniem niektórych, i też mam to skojarzenie, to takie austriackie King Bruce Lee Karate Mistrz. A oto bardzo emocjonalna, sentymentalna ballada z Łotwy, którą zaśpiewa Atwara. Jeżeli chodzi o jej awans do finału, to na razie te rokowania nie są zbyt optymistyczne, ale być może ten osobisty przekaz tego utworu, bo zdaje się, że on nawiązuje do mamy artystki, że to jakoś przekona widzów. Soren z Danii nie był od początku typowany w gronie faworytów preselekcji, ale podobno ten jego występ w duńskich selekcjach był bardzo ciekawy wizualnie. On też zostanie przeniesiony na scenę w Wiedniu i to przekonało wielu do tej piosenki, również język duński. I to wszystko sprawia, że Dania jest typowana do jednego z wyższych miejsc w konkursie, a podobno Soren tak z wyglądu to jest taki duński Jan, więc też może w polskich fanach budzić dobre skojarzenia. Michał pytał, czy Australia jest w Eurowizji. Jest i będzie ją reprezentować Delta Goodrem. To jest wielka gwiazda tam. Chyba w Europie też miała jakieś znane piosenki. Taka ballada Eclipse, bardzo klasyczna, bardzo w starym stylu, ale może właśnie w tym konkursie pełnym freaków przyda się oddech i coś takiego klasycznego, ale jednak zaśpiewanego pięknym głosem. Wspominałam, że Chorwację reprezentować będzie zespół Lelek, Ukrainę zaś wokalistka Leleka. Ona nie była też faworytką w preselekcjach, więc zobaczymy, czy będzie tak wspierana intensywnie przez swoich rodaków w całej Europie, jak to było z reprezentantami w poprzednich latach. Jej piosenka nosi tytuł Rytm.

Einsteindrei, ale przecież już Niemcy i Austria były, więc któż to śpiewa w refrenie po niemiecku? A to Wielka Brytania i pan o bardzo ciekawym pseudonimie Luke Mam No Computer. To artysta, który podobno bardzo lubi eksperymentować, ale czy to tak aż bardzo słychać w tej piosence? No, polemizowałabym, to też znowu kwestia wysokiego miejsca dla Wielkiej Brytanii. Raczej nie jest brana na poważnie pod uwagę. Albania to kraj, który jak to zwykle już w grudniu ma wybranego swojego reprezentanta ze sprawą ważnego krajowego festiwalu muzycznego, festiwali Kengas. I tutaj mamy taką emocjonalną balladę, którą zaśpiewa Alice, zatytułowana jest ona Nan, więc jest to kolejne odniesienie do mamy.

0: Aidan już wiele razy próbował reprezentować Maltę w Eurowizji. Niektórzy mówią o nim, że jest bardzo atencyjny, bo bardzo się lubi promować i w wielu miejscach pokazywać, ale w takim balladowym klimacie jeszcze go nie widzieliśmy, więc wielu sądzi, że Bella może jurorom się spodobać. Jest to też ważne, ponieważ po ponad 50 latach język maltański, bo taki jest, wraca na eurowizyjną scenę, bo będzie słyszalny we fragmencie utworu. Przyznam, że kiedy oglądałam selekcje norweskie, to nie zwróciłam w ogóle uwagi na Jonasa, więc było dla mnie wielkim zaskoczeniem to, że on wygrał, ale jak widać się podoba. Jaki tutaj będzie wynik? Dla mnie trudny do przewidzenia, ale skoro pojawi się na sam koniec półfinału, no to być może organizatorzy upatrują tutaj jakichś szans.
1: No i to wszystko.
0: To nie jest łatwy challenge. Rozumiecie to, mam nadzieję, że macie dla mnie trochę dobrego serca i tolerancji na ewentualne błędy i przejęzyczenia. Starałam się w miarę sprawnie i szybko to wszystko skomentować, co wiem. Chociaż tak jak mówię, serca do tego mam mniej niż w latach ubiegłych, bo najwięcej serca zawsze mam, jeżeli mi się tam jakieś utwory podobają w tym roku. Tak jak powiedziałam, jest tego zdecydowanie mniej. Może to jest zblazowanie, może to jest starość, no trudno to powiedzieć. Więc najpierw jeszcze pokrótce o tych ogólnych faworytach, żeby potem przejść do naszych, chociaż starałam się tutaj też to w międzyczasie wzmiankować. Więc powiedziałam tutaj o Finlandii, czyli ten utwór ze skrzypcami, zobaczymy, czy one będą na żywo. Mówi się o tej Francji, ale naprawdę, wiecie co, serio, trzeci raz z rzędu ma wygrać operowy wokal Kaban, zdenówmy się. To już teraz wciąż będzie ten trend papugowany i papugowany. O tej Australii, czyli o Delcie się mówi, no bo tak jak wspomniałam, w zalewie piosenek dziwnych, powykręcanych, taka klasyczna piosenka może się spodobać jurorom, zwłaszcza oni to mogą wysoko wywindować. Mówi się o Grecji, traktując Akylasa jako kontynuatora tej linii, którą rozpoczął Karia z Finlandii, czyli Cha-Cha-Cha, rok temu Tommy Cash z Estonii, Espresso Macchiato, że to jest coś trochę w podobnym stylu. Mówi się, niektórzy twierdzą, że gorsze, ale no to wiadomo, opinie są podzielone. Tak jak powiedziałam, w gronie faworytów ta piosenka jest. Jest Dania, czego trochę nie rozumiem, bo dla mnie piosenka jak piosenka, ale już się nauczyłam, że niektórzy nie postrzegają piosenki w oderwaniu od występu i on bardzo ludziom widzącym wpływa na odbiór. Nie wszystkim, bo znam też takich, ja zawsze Eurowizję oglądałam z takimi, których nie szczególnie obchodziło, jak co wygląda, no chyba, że już naprawdę coś było zachęcające. No ale tacy, wiecie, fani, a ja czytam ich dyskusje, to wam muszę powiedzieć, że oni czekają zawsze na te wszystkie zdjęcia, wszystkie filmiki i analizują, co tu się zapowiada, czy ładnie, czy ten kraj na podstawie zdjęć się zakwalifikuje, czy nie, zupełnie jakby to się dało ocenić. Więc ja też może trochę tym przesiąkam, bo to czytam, ale po prostu jestem też ciekawa tej perspektywy, której siłą rzeczy nie będę miała. No ale jeżeli chodzi o faworytów, to nie można pominąć tego jedynego państwa, absolutnie. To jest tutaj oczywiste, że Noan Bethan i Michelle należy tutaj rozpatrywać jako kraj mogący zwyciężyć, bo skoro tamte poprzednie piosenki Izraela były w czołówce i dostawały jakieś absurdalne w ogóle głosy, jeżeli chodzi o televoting, prawdopodobnie niekoniecznie uzyskiwane uczciwie, to ta piosenka może spodobać się szerszemu gronu odbiorców, bo nie jest taka toporna. Tam jest też język francuski, ludzie lubią francuski, więc mogą ludzie głosować na to z sympatii też i jakoś po prostu to się tak ułoży. Widać też większe zainteresowanie na przykład w social mediach tą piosenką. Może być tak, że Izrael się zorientował, że to było takie podejrzane w poprzednich latach, iż oni nie mają dobrych wyników w streamingach na przykład, a potem nagle wyskakują mega rezultaty, jeżeli chodzi o głosowanie widzów, więc może stwierdzili, że trzeba, wiecie, jeszcze trochę podkręcić wyświetlenia i w ogóle, żeby to wszystko nie wyglądało tak podejrzanie. Ja bym absolutnie nie lekceważyła tego Izraela. Prawdopodobnie Europejskiej Unii Nadawców na rękę byłaby Finlandia, skoro nawet chcą Lindzie pozwolić zagrać na żywo. No ale jak wygra Izrael, to wygra, dostanie 1800 punktów, chociaż tyle się nie da, nieważne, dostaną i tak. I po prostu będzie potem ciekawie obserwować dalsze losy konkursu. wiecie, ja nie jestem w gronie tych osób, które będą smutne, bo nie będą nie będzie Eurowizji. Dla mnie to jest taka możliwość po prostu zajęcia sobie czasu, to zainteresowanie się tym, odciągnięcia głowy od codziennych obowiązków. Natomiast wiem, że dla pewnie wielu fanów to, co by się mogło zacząć dziać, ten proces, który mógłby się zacząć dziać po wygranej Izraela, czyli dążenie konkursu ku upadkowi, no to pewnie byłoby trudne, no bo zgadzamy się na pewno, że tam konkurs by się nie mógł odbyć, a jeżeli tak, to gdzie i w ogóle co by było dalej, jakby to się wszystko ułożyło. To są faworyci ogólni. A teraz słuchajcie, my zawsze przed audycją konsultowaliśmy się, bo tak jak to zwykle miało miejsce, dyskutowaliśmy o tym, co się nam podoba, co się podoba mnie, co się podoba Michałowi i wybieraliśmy piosenki, które moglibyśmy zagrać w naszej audycji, żeby już nie wracać do piosenki polskiej, bo ona się u nas
1: pojawia
0: przy okazji preselekcji, więc żeby tego nie dublować, graliśmy nasze piosenki faworytki. I wiedzieliśmy, jakie to są. W tym roku postanowiliśmy zastosować inną strategię, w związku z tym, że znamy się lat już dużo, bo 13 nam wyszło tutaj ze wspólnych obliczeń.
1: No, coś koło tego
0: więc
1: będzie.
0: Chyba powinniśmy coś o sobie już wiedzieć. Dlatego zaczęliśmy zastanawiać, czy umielibyśmy nawzajem obstawić swoje ulubione piosenki. Ja zrobiłam Michałowi ten disclaimer, że nie mam takiego utworu, który bym kochała, uwielbiała, więc tak wybieram trochę, żeby wybrać, no ale jednak coś wybrać trzeba. Michał tutaj widzę, że ma więcej entuzjazmu wobec tych piosenek. I się domyślam, że nie trafimy.
1: Aczkolwiek, no. aczkolwiek jak słyszałem, jak opisywałaś te piosenki, bo, no bo ja wiem, co obstawiłem, że mogłoby ci się spodobać, tak jak usłyszałem komentarz, a propos tej piosenki, to już się zacząłem śmiać.
0: Okej. Czyli nam się to nie uda. Ale dobra, słuchajcie, robimy tę animację antenową, skompromitujmy się wzajemnie, ale od kogo zaczynamy?
1: To znaczy co? Jak rozumiem... Będziemy mówić o tym, co obstawiamy względem drugiej osoby, tak? Czy w jaki sposób?
0: No ja tu widzę w taki sposób, że na przykład bierzemy na tapet ciebie i ty powiesz, jaka jest twoja ulubiona piosenka, a ja jednocześnie powiem, jaka mi się wydaje, że jest.
1: Dobra, no to możemy...
0: Tak, też wiem, że nie trafię, bo już też ciut mi powiedziałeś przed audycją, więc się domyślam, że to nie ten styl, ale dobra, potem uargumentujemy swoje decyzje.
1: Dobra.
0: Zatem... Michał wam powie, a ja obstawiam, że ulubiona piosenka Michała z Eurowizji 2026 to
1: Niemcy.
0: 3-4 Szwecja.
1: I nie poszło.
0: Tłumaczę się, że pamiętam, że lubiłeś Austrię 2024, We Will Rave, że ty lubisz takie klimaty klubowe, że Szwecja to jest taka piosenka do kanału drugiego radia DHT Kazimierz, prosimy sobie je wziąć. I dlatego pomyślałam, że to mogą być takie klimaty twoje. A czy w ogóle ta Szwecja by się znalazła jakoś w czołówce?
1: W ogóle nie brałem tego pod uwagę. W ogóle. Absolutnie.
0: Żeby choć coś,
1: nie, ale... wiesz co, bo ta piosenka, okej, ona jest elektroniczna, ona jest taka, tylko dla mnie oprócz tej elektroniki takiej, to jeszcze musi być jakaś taka melodia, jakaś coś takiego wpadającego w ucho, a to absolutnie do mnie w takim wydaniu nie trafiło. Natomiast, no, jak usłyszałem reprezentantkę Niemiec, i ten refren, który tam jest, no to moje pierwsze skojarzenie to było, o, to jest utwór, który...
0: Fire, Fire, Liar.
1: Oczywiście, że tak. To było moje pierwsze skojarzenie. Jeszcze zastanawiałem się nad Włochami.
0: Mhm. No to już byłoby mi bliższe, bo to właśnie takie weselne klimaty... No.
1: Ale...
0: Są to całkiem okej.
1: Tak, ale nie, Niemcy, zdecydowanie Niemcy.
0: No to ty masz ten przywilej, że się nie musisz martwić o awans do finału, bo ten kraj tam jest. To co teraz? Na drugą nóżkę.
1: Tak jest.
0: Uwaga.
1: Więc ja obstawiam...
0: Uwaga, 3-4.
1: Azerbejdżan.
0: Grecja. Co?
1: No?
0: Aha, czyli ty mnie podejrzewasz o... lubienie AI slopów.
1: Właśnie. Jak usłyszałem tę piosenkę, to tak stwierdziłem, no może ci się to spodobać.
0: Super,
1: a potem jak usłyszałem twój komentarz, to stwierdziłem, aha, to chyba jednak nie.
0: Ja bym wszystko powiedziała. I myślałam, że powiesz prędzej, że Portugalia, bo wiedziałeś,
1: wiesz co?
0: Że...
1: I powiem ci inaczej, ja się zastanawiałem bardziej jeszcze ewentualnie nad Australią.
0: Okej, okay, to w ogóle byś tu nie trafił, bo Portugalia, wiadomo, to jest okej. Okay. To jest klimatyczne, ale uważam, że Portugalię stać na więcej.
1: Przeszła mi ta Portugalia też przez myśl, ale stwierdziłem, że to jest nudne. Że...
0: No właśnie, o to z tym jest cały problem. Uważam, że stać ten kraj na więcej i bardzo lubiłam wiele propozycji z Portugalii. Zeszłoroczną średnio ta, no próbowałam się przekonać i no nie wyłączę jak leci, ale kurczę, no za mało się tam dzieje. Australia to nie jest kompletnie mój typ. To jest taka piosenka właśnie jak ich wiele, oczywiście dobrze zaśpiewana, ale jest ich dużo. Ale to jednak nie jest to. To już prędzej myślałam, że powiesz Czechy, bo to faktycznie jest taka ballada... Trochę jak ktoś ogląda konkurs, to Szwajcaria 2021, ale dla mnie tam brakuje dobrej melodii. Jest klimat, ale wszystko spoko, ale właśnie brakuje tej melodii i dlatego te Czechy nie będą u mnie wyżej. Natomiast rozumiem, że w ogóle nie rozpatrywałeś tutaj Grecji.
1: Nie.
0: Że to mogę być ja.
1: Nie.
0: Dalej zobaczcie tak. Też wiem, że wiele osób się mogło tego po mnie nie spodziewać, ale... Uważam, że chociaż to może być kontynuacja linii Tommy Cash i Tam Karia, to jest to klimat ciekawy, brzmienie jest ciekawe. I ta piosenka się różni tym od tamtych poprzednich, że on śpiewa, jest tam, jak za chwilę usłyszycie całość, to tam jest przełamanie, że po takim bicie i tym, jak on tam będzie recytował, to wejdzie fortepian i on nagle będzie śpiewał w ogóle do swojej mamy. Także to ma taką ciekawą muzyczną strukturę. Są tam też takie ciekawe ludowe greckie motywy zagrane na takim brzmieniu syntetycznym bardzo, takim komputerowym jakby z gry jakiejś wziętym, więc to mi się wydaje ciekawym rozwiązaniem. Przekaz jest właśnie okej, okay, bo skoro to jest taka piosenka antykonsumpcjonistyczna, no to też biorąc to pod uwagę, no to myślę, że ważny temat na dzisiejsze czasy. Także biorąc to wszystko pod uwagę, to wybrałam Grecję, mimo tego właśnie, że ja na ogół szukam innych czynników w piosence typu melodia i tak dalej, ale no czasem to bywa różnie, taki to jest właśnie rok. Tak to się ułożyło. Już tak robiąc taką klamrę, jak to się ułoży w tym roku dla naszej Polski? No wciąż nasz awans do finału nie jest taką kwestią oczywistą. Ja uważam, że Polsce ten awans się należy i jeżeli chodzi o kraje rozpatrywane do pierwszego półfinału, z pierwszego półfinału do awansu do finału, to są takie, które bym wywaliła w ogóle stamtąd, bo uważam, że na przykład Chorwacji za te wokale na żywo nie należy się ten awans, a ona jest tam bardziej typowana od nas. Że tym, a Boże, się bałam, że ty Vanilla Ninja jeszcze wybierzesz, że ty jakby wiesz, na tym chowany.
1: Też o tym myślałem, ale i to właśnie była jedna z tych piosenek, o których też miałem wspomnieć, że kurczę, tak jak przeglądałem tę składankę, to wydawało mi się, że dość sporo utworów jest może nie jakichś wybitnych, ale takich naprawdę nie najgorszych. O tak bym to określił.
0: Jeszcze myślałam, jak tak powiedziałeś jeszcze przed audycją, że radiowe, to że może ta Szwajcaria, że coś w tym kierunku, że ta Australia w sumie też coś ma z tej radiowości mimo wszystko trochę, ale nie, jak widać, można się znać 13 lat i się w ogóle nie znać i podejrzewać drugą osobę o lubienie produktów AI. I jeszcze mnie, a nie słyszeliście naszej ostatniej rozmowy w czasie audycji poprzedniej, jak byliśmy poza anteną, jak mówiłam, jak mnie irytują wszystkie AI wytwory. Znaczy wiecie, tutaj dowodów nie ma, ale gdzieś tam ktoś coś podobnego w internecie znalazł, no coś tam może gdzieś być. No ta ballada to jest prawdopodobnie miejsce ostatnie albo w ogóle spadek do ćwierćfinałów. Specjalnie dla Azerbejdżanu je powinni utworzyć moim zdaniem. Ale wracając do Alicji, moim zdaniem ten awans jej się należy, ale wiemy, że to był ryzykowny wybór, liczyliśmy się z tym od początku. Ja za tym ryzykiem byłam, żebyśmy nie byli takim krajem, który zawsze jest dwa kroki za innymi i jak był trend na jakiś typ piosenki, to wysyłamy to za 3 lata, jak już dawno ten trend przeszedł. Więc cieszę się, że robimy mimo wszystko coś ryzykownego, czego jeszcze nikt nie zrobił i na tym mielibyśmy osiągnąć gorszy wynik, niż ten słaby wynik miałby być na czymś takim oczywistym, co już na Eurowizji było, na kolejnej kalce, bo nie oszukujmy się, na wygraną Eurowizji niczego w tej stawce preselekcyjnej naszej nie było, więc liczę, że się Alicji uda, że wokal będzie doceniony. Mamy jurorów w półfinałach, co nam powinno sprzyjać, chociaż wiele osób twierdzi, że jurorzy to Polski nie lubią, ale to może mieć z tym związek, że wysłaliśmy słabe piosenki. Mogą to być powiązane rzeczywistości, ja nic nie sugeruję. Nie wiem, jak wyglądają notowania bukmacherów, kiedy ta audycja jest emitowana. No, w środę, kiedy byłam na bieżąco, no to właśnie wyglądało to tak, że idziemy, tak jak powiedziałam, na zielono, ale to może być na żyletki, to może być wątpliwe, ale jak wiecie, odpadać to mimo wszystko z klasą i w dobrym stylu. Są tacy, którzy twierdzą, że po co na Eurowizję z taką piosenką w stylu amerykańskim, jak to jest konkurs europejski. No ale w sumie po co, czemu nie? Czemu nie pokazywać różnorodności, jeżeli to Alicji gra w duszy, to dobrze, że się z tym zgłosiła, że zakończy się gadanie po 6 latach, że należało jej się, bo jej Polska tego nie zapewniła w roku 2021 popandemicznym. Niech sobie to odbije i oby ten awans był. Potem może być różnie, liczymy się z tym, wiemy o tym, no ale myślę po prostu, że na to zasłużyła. My być może zasłużyliśmy na muzyczną przerwę, która będzie trwała 6 minut, bo piosenki eurowizyjne trwają po 3, więc łatwo to przeliczyć. Wtorek, czwartek, sobota, godzina 21. Telewizyjna jedynka, na pewno też Telewizja Polonia, no pewnie z Arturem Orzechem Dobuskim. Oczywiście też na YouTubie, jeżeli ktoś chce bez polskiego komentarza. Głosować będziecie mogli przez aplikację mobilną, w której co roku lubią zachodzić jakieś mikrozmiany, więc nie będę się wypowiadała na temat jej dostępności.
1: Więc pytanie, jak będzie tym razem właśnie.
0: Rok temu chyba było dosyć okej, ale no, oni wszystko tutaj mogą przewrócić do góry nogami. Przypominam, 10 tylko głosów i tak za dużo. Ja nie będę im w tym roku dawała żadnych pieniędzy, bo pieniądze daję tylko jak coś tak naprawdę, naprawdę mi rozrywa serce. A w tym roku akurat nie pojawiło się coś takiego. I co możemy jeszcze powiedzieć? Że nie wiemy tego, kto będzie podawał polskie punkty w finale w sobotę, kto będzie tym rzecznikiem na moment nagrywania tej audycji. W czasie tych poszczególnych koncertów półfinałowych i finałowych będą akcenty specjalne, będą uczestnicy Eurowizji z lat ubiegłych, ale tacy, mam wrażenie, że głównie znani fanom, chociaż nie tylko, bo na przykład będzie Aleksander Rybak, słynny od Fairy Tale z roku 2009, a ty wiesz, że on chciał po raz już trzeci wrócić na Eurowizję i był w norweskich preselekcjach, ale wziął i je przegrał. O. I całe szczęście, bo miał piosenkę taką, jakby dosłownie ją wyjął z tego 2009. Straszna absolutnie rzecz. Także to jest taki człowiek, który nie miał nie pojechać na Eurowizję, a i tak pojedzie. Tak to wyszło, tylko po prostu nie będzie rywalizował. No, na pewno są jeszcze jakieś tematy do poruszenia, o których nie pamiętałam. Jak zawsze myślałam, jak co roku, że nie zajmie mi ta Eurowizja tyle czasu. Tymczasem ta audycja ma już ponad godzinę.
1: Tak, godzinka zleciała ponad.
0: A my tu wciąż. A powiedzcie, co by to było, jakbym jeszcze miała dla was więcej informacji, gdybyśmy na żywo to robili. Mogłabym się odnieść do tego klipu 30-sekundowego. Rok temu nam się tak fajnie udało, że mieliśmy podsumowanie Eurowizji, takie już śródpodsumowanie w dzień finału, gdzie się odnieśliśmy do półfinałów. Teraz właśnie tej możliwości nie będzie, także tydzień po finale usiądziemy i będziemy gadać kolejne 8 godzin. A teraz przerwa, tak jak powiedziałam, 6-minutowa, tylko nie mamy ustalonej kolejności. Zdradzę wam jeszcze kulisy, jakby to zrobiliśmy, że to naprawdę było ukryte.
1: Tak.
0: Bo Michał tutaj wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie wrzucili do naszego folderu z materiałami, zrobił tam taki specjalny jeszcze podfolder na te piosenki.
1: Europropo.
0: Gdzie mieliśmy wrzucić nasze propozycje, ale oczywiście to nie było tak prosto, żebyśmy po prostu je wrzucili, bo od razu druga strona mogłaby zobaczyć tytuł. Tylko zmieniliśmy ich tytuły na Michał i Milena i żadne z nas tutaj nie oszukiwało i nie włączyło przed audycją, żeby sprawdzić, ponieważ chcieliśmy się skompromitować. No,
1: ja jeszcze w ostatnim, a ja to jeszcze miałem cięższe zadanie, bo żebym rzeczywiście nie wiedział, jaka to jest ta twoja piosenka, to musiałem ją w ostatnim momencie wrzucić na playlistę i jeszcze ją odpowiednio ustawić, żeby nie przeczytać tych tagów, które są w pliku.
0: Bo ty jeszcze tagi.
1: Tak, bo ja jeszcze tu bym mógł to podejrzeć, a nie chciałem tego robić i dlatego przewidywałem Azerbejdżan.
0: No, dziękuję ci bardzo. Porozmawiamy o tym jeszcze, jest to trudne. To jaką ustawiłeś kolejność na tej naszej playliście?
1: No, najpierw Niemcy, potem Grecja.
0: Okej, czyli najpierw Michał będzie on fire. Michał to jest liar, bo wam próbował wkręcić, że Azerbejdżan jest moją ulubioną piosenką. No, a potem dawaj Ferto, zaśpiewa Akylas z Grecji.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: No i żadna z tych piosenek nie była piosenką z Azerbejdżanu. Nie, nie, nie.
1: Gdybym była niemiłą osobą, to bym, parafrazując mimo wszystko słowa tej azerskiej piosenki, no, no, jej tytuł powiedziała ci Just Go. Ale ponieważ ten program się nie kończy jeszcze,
0: no właśnie,
1: nie jest to moment, kiedy ci to powiem.
0: Ktoś go jeszcze musi tu technicznie ogarnąć.
1: No, jest to prawda, więc musimy to jakoś przetrwać.
0: Tak jest.
1: Ale jest trudno, bo wy też nie wiecie, co on kombinował poza anteną, bo teraz chce szukać piosenek z Azerbejdżanu.
0: O radio i telewizji, a najlepiej jeszcze w stylu bluegrass.
1: Weź, naprawdę. A myślisz, że oni tam znają takie klimaty muzyczne?
0: Słuchaj, w razie czego zostaje AI Slop.
1: Dobra, kochani, wracamy do prawdziwej, żywej muzyki, która... pojawiać się będzie oczywiście nie tylko w Wiedniu, ale skoro maj, to też od jakiegoś czasu pojawia się w Sopocie, w Polsacie. Do festiwalu sopockiego, polsatowskiego, zostały nam niecałe 2 tygodnie, no ale rozumiecie, parafrazując kolejnego klasyka, za tydzień nie ma nas, więc ogarniamy to teraz, chociaż tak naprawdę moglibyśmy do tego wrócić za 2 tygodnie i to uzupełnić, niewykluczone, że to zrobimy, jak się dowiemy czegoś więcej. Bo tegoroczny Polsat Hit Festival potrwa od 22 do 24 maja, a my się mamy tu pojawić na antenie 23 maja. No ale żeby już nie było, to mówimy, to dajemy znać, co tam w tym Sopocie się będzie działo. Jedyne, czego nie będzie na pewno, to nie będzie takich szczegółów godzinowych. To znaczy domyślamy się, że te koncerty będą codziennie od piątku do niedzieli startować o 20, ale poszczególne dni będzie więcej niż jedno wydarzenie i o której ma się planowo zaczynać to kolejne, tego jeszcze nie wiemy, no bo ramówki na ten czas nie są dostępne z takim wyprzedzeniem, kiedy my to nagrywamy. No ale czy to ma dla was znaczenie, to i tak może się wszystko jeszcze zmieniać, mogą być obsuwy, a wy w ogóle wiecie to, to jest hit, że jak się jest na żywo, na koncercie polsatowskim, właśnie na przykład w Sopocie, to oni tam nie robią sobie przerwy na reklamy, tylko oni jadą tam dalej, a nam w telewizji dają reklamy i potem my oglądamy z opóźnieniem to, co oni już tam widzieli. To jest ciekawe bardzo, bo kiedyś jak byłam na jednym koncercie transmitowanym przez TVN, taki z piosenkami świątecznymi, to było w Gdańsku, to tam było tak, że kiedy były reklamy w telewizji, to wychodził na scenę zespół, zresztą zespół Sunbird, którego po prostu widzowie TVN-u nie widzieli, wychodził jakiś pan coś sobie śmiesznego pogadać i faktycznie były te przerwy. A z tego co wiem, to w czasie tego festiwalu sopockiego w Polsacie jest tak jak powiedziałam, więc oni tam kończą wcześniej zabawę. Tak się rzeczy mają, także po co się w ogóle zajmować czasem, nie liczymy godzin i lat, tylko dni w pewnym sensie, bo o pierwszym dniu festiwalu, czyli o piątku 22 maja teraz powiemy. Wtedy, tak jak też już stary zwyczaj każe, odbędzie się koncert radiowy Hit Roku i wtedy na scenie Opery Leśnej wystąpią autorzy takich radiowych hitów, głównie roku ubiegłego, a więc Dawid Kwiatkowski, Kaja, no pewnie wystąpią razem, już wiemy nawet z czym. Roxy Węgiel pewnie zaśpiewa Błękit, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dydua, no to wiemy, że oni wspólnie mieli tę piosenkę Nie mówię tak, nie mówię nie. Będzie też

0: Ona, a cały festiwal otworzy Oskar Cyms. Ponadto tego wieczoru, półwiecze pracy artystycznej, świętować będą Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Jakby ktoś nie wiedział, to wam teraz powiem, z jakich oni słyną grup muzycznych i jakie przeboje, jakich zespołów usłyszymy. Więc będzie tak, Kombi, bo to są dwa różne zespoły, jakbyście nie wiedzieli, i ONA. Także super sytuacja, w ogóle tego nie obejrzę, bo nie przepadam, łagodnie rzecz ujmując. Ponadto znalazłam informację, tego wirtualne media nie podają, ale na stronie bodajże polsatowskiej było podane jeszcze, że swoje największe przeboje z udziałem specjalnych gości i w nowych aranżacjach zaprezentuje zespół Enej. A oprócz tego jednym z punktów tego wieczoru będzie wspomnienie Krzysztofa Krawczyka. Muzyczny hołd zmarłemu przed 5 laty artyście oddadzą m.in. Edyta Górniak, Natalia Schroeder, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, Sławek Uniatowski. I podobno to jeszcze nie jest cała lista. Także część z tych artystów to są tacy, którzy mieli okazję z Krzysztofem Krawczykiem współpracować, jak Andrzej Smolik chociażby, bo to jemu Krawczyk zawdzięcza tak naprawdę swój powrót na początku XXI wieku. I tak wygląda piątek. To tak jak powiedziałam, o 20 się zacznie, a co tam dokładnie, o której się zobaczy? A kto poprowadzi wieczór tego dnia? W roli prowadzących pojawią się Ola Filipek, Adam Zdrójkowski i Maciek Rok, a z sopocką publicznością spotka się także Agnieszka Chyży. Nie mam pojęcia, czy ona jest tak osobno wymieniona, może jakieś relacje zza kulis będzie pokazywać, albo nie wiadomo co. Jeżeli chodzi o sobotę, no to my się spotkamy już z wami prawdopodobnie przed tym koncertem, więc w razie czego coś dodamy, jak będzie do dodania. Ale podobnie jak w zeszłym roku, w programie festiwalu pojawi się koncert Gdzie się podziały tamte prywatki? Czyli wracamy do takich piosenek typu Oldies but Goldies, niekoniecznie w wykonaniach oryginalnych, bo będą na przykład Wilki, Ich Troje, Tatiana Okupnik, Happy Set. Nie wiem, czy Happy Set wam się kojarzą z klimatem prywatkowym, chociaż może są takie prywatki w Polsce, gdzie po kilku głębszych się śpiewa miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty. Może jak być. Mezo,
1: bardziej,
0: Liber.
1: Bardziej tak podejrzewam, że to gdzieś pod koniec tej imprezy może
0: no,
1: być.
0: A o co chodzi? Oczywiście. Jak się bierze wszystkim na te smuty o tych nieudanych związkach, to wtedy zaczyna się, że to kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze. Mezo, Liber. No super, naprawdę bardzo prywatkowe piosenki. Wanda i Banda, Piersi czy Ewelina Lisowska. Taki jest skład. Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna, Krzysztof Ibisz także, a wśród gospodarzy festiwalu po raz pierwszy znajdzie się Aleksander Sikora. W Polsacie od jakiegoś już czasu, ale tego typu wydarzenie nie miał jeszcze sposobności prowadzić. Poza tym to ten wieczór ma jeszcze wypełnić jeden koncert. Taki akcent sentymentalny. Rok temu to widocznie im się sprawdziło, bo zrobili ten koncert Krajewski by Krajewski z piosenkami Seweryna Krajewskiego. A teraz wydarzenie będzie miało więcej bohaterów, bo będzie mieć tytuł Zostawili nam piosenki. I wybrzmią wtedy z kolei utwory takich legend polskiej muzyki rozrywkowej jak Kora, Grzegorz Ciechowski, Marek Grechuta, Violetta Villas, Ryszard Riedel, Danuta Rin czy Irena Jarocka, a usłyszymy je w wykonaniu na przykład Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury czy Michała Szpaka. Także to jest ryzykowne ogólnie Polsacie, bo potem będą ludzie krzyczeć w internecie, że te wykonania nie takie. A wiecie, kto pierwszy będzie krzyczał?
1: Ja.
0: Tak, on. Bo wiecie, że Michał jest tą osobą, że jak mu się jeden dźwięk zaśpiewa inaczej, to już krzyczy, że brzydko.
1: Że
0: a że będzie już wtedy w Polsce, to obejrzy i będzie krzyczał właśnie tato. I tak jak powiedziałam, już wymieniłam prowadzący z tego koncertu, gdzie się podziały tamte prywatki i oni są podani w kontekście tamtego koncertu, więc nie wiem, czy ten poprowadzą też, czym będzie miał on jeszcze jakichś prowadzących nieujawnionych dotychczas. No a niedziela to co? No co, no wiemy co, że kabarety to będą. Sopocki hit kabaretowy, Tu i Teraz, taki będzie tego tytuł. Uświetnią go tym razem kabaret Ani Mrumru, kabaret Młodych Panów, kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret K2 czy kabaret Czesław, a wydarzenie poprowadzą Marcin Dżabar-Wójcik z Ani Mrumru, Piotr Gumulec z kabaretu Chyba i Olga Łasak z kabaretu Czesław. Tyle, słuchajcie, wiem na ten moment. To się jeszcze musi rozwinąć, bo pamiętajmy, że do tego grona musi dołączyć artysta, który wygra Must Be The Music. No ale wy już, jak tego słuchacie, to jesteście po drugim półfinale, więc możecie znać skład koncertu finałowego, który zostanie pokazany w przyszłym tygodniu w piątek i wtedy się dowiemy, kto dołączy do tego line-upu, ale też nie wiem, w jaki dzień ta osoba czy ta grupa miałaby wystąpić. No a tak się jakoś ułożyło, że my, wybierając akcenty muzyczne, odniesiemy się do pierwszego dnia festiwalu, bo postanowiliśmy sięgnąć po tych artystów, którzy faktycznie oryginalnie się pojawią, nie takich, którzy będą coverować piosenki, bo to nigdy nie wiadomo, kto co dokładnie skoweruje tego Krawczyka czy tej Kory, różnie to się może ułożyć, no ale wiemy, znaczy wiecie, na 100% to nie, ale raczej jest to oczywiste, że skoro Kaja i skoro Dawid Kwiatkowski, to ta piosenka, która wiele osób w ostatnich miesiącach poruszyła, czyli Proszę tańcz. No a drugi utwór to ten, w czasie którego będę się cieszyła, że nie mam tutaj odsłuchu. Podobnie bym się cieszyła, gdybyś puścił Azerbejdżan i gdybym nie musiała tego słuchać, ponieważ no, zespół Kombi to nie jest moja ulubiona muzycznie rzecz. Zespół
1: i co,
0: Kombi
1: nieważne przez ile bardziej. I?
0: Tak. Ale czy twój wybór tego utworu, bo tutaj miałam różne sugestie, żeby to było takie coś podsumowujące, bo to tych 50 lat na scenie tych dwóch panów, Łosowskiego nie zaproszą pewnie, bo nie, po prostu nie ma opcji, że nawet wspólnie zrobić jubileusz, chyba że nas zdziwią, ale czy ty wybrałeś ten utwór akurat spośród innych moich propozycji w związku z ostatnim odcinkiem podcasteksu?
1: Jeszcze go nie przesłuchałem, więc nie.
0: Znaczy, jego się w ogóle słucha mega niezręcznie, to taka dygresja, bo to jest odcinek sponsorowany, co tam bardzo słychać i wzmianki o samochodzie, który oni tam promują, pojawiają się co rusz, co wypada szczerze dosyć niezręcznie, ale jakby spoko, chłopcy, że macie już hajs na chlebek, róbcie normalne odcinki, ale oni tam mówili o tym, że robią taką swoją playlistę i wspominali właśnie o zespole Kombi i piosence, która tutaj będzie za chwilę. I tam było o tym, że Jacek Cygan, jak wymyślił ten tekst, to był taki podekscytowany, że tak super pasuje do tej melodii i sam w ogóle im to śpiewał. Natomiast muzycy z zespołu przypominają sobie, że ta wersja, którą my słyszymy, to nie jest pierwsza, jaką pan Cygan zaprezentował, ponieważ mało brakowało, a w refrenie tej piosenki byłoby będziesz moim zombie, na na na na. I to byłaby najśmieszniejsza rzecz na świecie. Gdyby to było, będziesz moim zombie, ale niestety nie jest, bo oni śpiewają o tym już przez kolejne lata, że no co prawda są już 50 lat na tej scenie i wiecie, gdyby oni byli z jakiejś innej generacji, tak powiem innym słowem, to może by już sobie dali spokój, może by odeszli w cień,
1: ale nie.
0: Oni nie mogą tego zrobić, bo to ich pokolenie nie odejdzie w cień, a nasze nie. O nie, więc o tak, najpierw Kaja, Dawid Kwiatkowski, potem Kombi, a my za chwilę wracamy na ostatnie już niemuzyczne wejście.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: cytując Krzysztofa Skibę, grał i trąbił zespół Kombi, a my wracamy do was.
1: Tak, na wejście ostatnie, bo trzeba zaraz zrobić Just Go, ale zanim, no to informacje innego typu, już nie muzyczne, bo dużo muzyki dzisiaj było, bo trzeba przejść do rzeczy poważnych, czyli do polityki, no muzyka się z polityką krzyżuje, na Eurowizji przecież też tak jest. A o polityce mówi na przykład stacja w Polsce 24. O, jak oni mówią. Mówiliśmy wam my ostatnio, że mogą się oni pochwalić wspaniałym nabytkiem personalnym w związku z tym, że Tomasz Takiewicz wygasił, zredukował część lifestyle'ową swojego poranka i pani Anna Popek nie była mu już potrzebna, to znalazła ona miejsce w stacji w Polsce 24. I mówiło się wtedy, że szykowany jest dla niej jakiś specjalny program, specjalny projekt, jeszcze nie zdradzano szczegółów, to teraz już znamy te szczegóły.
0: Swoją drogą, to jeszcze tak, zanim przejdziesz do pani Anny, bo tak, przypomniała mi się jedna rzecz. Nie wiem, czy ty wiesz, kto zajmował się czymś takim, o czym mówiliśmy też swego czasu, jak Radio Republika.
1: Przypomnij, bo chyba czytałam, ale...
0: Tomasz Łysiak.
1: A, faktycznie.
0: Tomasz Łysiak. I wyobraź sobie, że pan Tomasz już się tym radiem nie zajmuje. Tak, ogłosił, że już się przestał zajmować, ponoć w Domu Wolnego Słowa ma zostać nadal, ale będzie zajmował się jakimiś innymi tematami. To tak jeszcze mi się właśnie przypomniało na marginesie tej prawej strony sceny medialnej.
1: Dobra, ale jeżeli chodzi o panią Annę, to ja nie wiem, jak zacząć, bo tutaj znowu mamy tytuł programu, który tłumaczy się sam, ponieważ brzmi to Popek Stanisławski do południa. Dziękuję, skończyłam omawiać ten news, już nie mam po prostu nic do dodania.
0: Wiadomo kto i kiedy.
1: Przypominam, robimy rebranding, jak się spotkamy za 2 tygodnie, to nazywamy się Dziwisz Wiśniewska po południu.
0: O mediach.
1: Albo coś jeszcze takiego, no. Jakby ktoś nie wiedział, Anna Popek, no to wiemy, i to jest Damian Stanisławski. I ten właśnie cykl scharakteryzował sam pan prowadzący na Facebooku. Zawsze są takie bezkompromisowe te ich opisy, nie? No bo patrz, wchodzimy na antenę z autorskim programem, który rozwala schematy i mówi rzeczy, o których inne media szepczą. Mocne tematy, szczere opinie i energia, która nie pozwoli ci przejść obojętnie. Zaznaczył, że w programie pojawią się rozmowy na granicy, humor z pazurem i spojrzenie na świat, które potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wymagających. Ten program już jest emitowany, mogliście go oglądać, bo od 4 maja, czyli od poniedziałku, się pojawia już. Od poniedziałku do piątku, od godziny 11 do 12, czyli godzinne to jest. No, ta ramówka i tak wygląda, bo przypomnijmy, że później popołudnie jest Jankowski Pawelec Live, bo nie, właśnie nie ma to jak dobra marka osobista. Także tu się wyjaśniła sprawa z panią Popek, ale tylko godzina na antenie trochę mało, może im nie stać, żeby jej zapłacili za dłuższy jakiś program, dłuższą obecność na antenie. Ale tutaj właśnie była mowa o tej energii, o tym łamaniu schematów, o takiej bezkompromisowości.
0: I tylko czy z tego znana jest pani Anna Popek?
1: Wiesz, ale tak? Nie. Ale stacja w Polsce 24 dotychczas nie była z tego znana.
0: Aha.
1: Ale będzie, może. Bo dotychczas właśnie Telewizję Republika głównie z tym kojarzyliśmy. Z jakimiś dziwnymi przeróbkami, z Donaldem Tuskiem, coś tam, też czasami z użyciem AI-a, coś tam ostatnio mi takiego wyskoczyło, że Czarzasty coś tam gadał, czy tak naprawdę nie gadał. No i stacja w Polsce 24 była przedstawiana jako ta rozsądna, w której nie będzie takich odlotów, wyważona, rozsądna prawica. Tymczasem we wtorek trafił do nas pewien materiał, więc prawdopodobnie we wtorek on został też wyemitowany. I tak wiemy, że wyemitujemy teraz fragment z telewizji, więc nie będzie widać, ale spokojnie my też nie widzimy, co tam jest. Ale już sama warstwa tego, co można usłyszeć, myślę, że mówi sama za siebie i komentuje się sama.
2: Widzimy, że za moimi plecami jest taki skwerek, który kiedyś był ulicą, teraz już tą ulicą nie jest i możemy zauważyć bardzo dużo drzew. No i to nie są przypadkowe drzewa, tylko to są drzewka z Niemiec. I to, że to są drzewka niemieckie, to po pierwsze to widać, to czuć, ale też słychać. Dlatego teraz zaproszę moją operatorkę Karolinę, żeby pokazała Państwu z bliska, jak te drzewka wyglądają tak naprawdę i po czym możemy wnioskować, że te drzewka są z Niemiec, ponieważ ponieważ czym bliżej podejdzie się do takiego drzewka, to to drzewko zdradza coraz więcej właśnie, coraz bardziej zdradza, że jest niemieckie. Państwo tylko posłuchają. Każdy krok do przodu przybliża nas do niemieckiej racji stanu. Widzimy, że liście wręcz rosną na baczność, że to jest, no, można by powiedzieć, że nawet one nie pochodzą ze szkółki takiej niemieckiej, ale bardziej z takiego kampu niemieckiego. No i to oczywiście bardzo dobrze słychać, bo polskie drzewa jednak takich odgłosów nie wydają. Może mimo tego, że chcielibyśmy, żeby grały polkę, no to jednak takie polki, polskie drzewa nie zagra, tylko niemieckie grają jakieś różne dziwne marsze.
0: To się tak ładnie nazywa animacja antenowa.
1: Tak. Mam dużo pytań, ale nie mam żadnych jednocześnie. Rozmawialiśmy o tym poza anteną, że naprawdę jest ryzykowne, że ktoś w to uwierzy.
0: Tak.
1: A jeżeli nawet nie, no to jest tu bardzo silny przekaz podprogowy.
0: Oczywiście.
1: I w ogóle dajcie spokój. A już poza wszystkim, bo tu chyba jest wszystko oczywiste z tymi drzewami, co grają, to proszę pana, proponuję wrócić na lekcję muzyki do szkoły podstawowej. Zapraszam na korepetycję, bo zauważyłeś, co on powiedział, co on tam zasugerował. Chcielibyśmy, żeby nasze drzewa grały polki. Jakby, ziomeczku, wiesz, skąd jest polka? Już teraz pomijam polkę chicagowską, no bo powiedzmy, to jest dla koneserów zjawisko, ale polka. Tak oryginalnie, tak, w tym takim głównym znaczeniu.
0: Czechy.
1: To nie jest utwór, tylko taniec, tak konkretnie, więc może te drzewa mają tańczyć. I wbrew nazwie, to jest taniec z Czech, moi drodzy. Ja od moich uczniów oczekuję tej wiedzy. Wiem, że to się wielu osobom może mylić, no ale warto to wiedzieć. U nas nawet w książce to jest wyjaśnione. Nie wiem tutaj, jeżeli by Roberto słuchał, to by mnie poprawił, ale że to pochodzi od czeskiego słowa pulka, nie wiem, czy tak się dokładnie wymawia, ale że to znaczy połowa u nich i że stąd właśnie taka nazwa, która sugeruje, jakby to było nasze. Także jak się chce być takim zagorzałym patriotą, to warto mieć wiedzę w tym kierunku i tutaj zdecydowanie zamiast Polki, jak już bardzo pan chciałeś, to powinien paść Krakowiak. Ale w ogóle, czy cały ten wywód był konieczny, no to odpowiedzcie sobie sami. Także my za to bardzo pokochaliśmy stację w Polsce 24, a jak wiecie, miłość jest czasami ślepa. Love is Blind. To jest tytuł znany widzom programów typu reality show na całym świecie. Bo ten format miał premierę w roku 2020 i stał się globalnym fenomenem podobno, bo odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych. Tam się już doczekał 9 sezonów i powstały kolejne adaptacje w Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Meksyku, Francji, Argentynie oraz na Bliskim Wschodzie. Nie wiem nic jeszcze o wersji azerskiej, jak coś, żeby nie było, ale Niemcy tutaj przez ciebie wspominane dzisiaj muzycznie są. Szwecja, którą ci przypisywałam, też jest. A teraz, dlaczego my o tym mówimy? Nie po to oczywiście, żeby tylko uczcić ten fenomen, ale ślepa miłość przychodzi nad Wisłę. Powiedz mi, czy ty miałeś okazję w ogóle oglądać ten format? Bo jesteś użytkownikiem Netflixa, czy może
0: nie
1: śledziłeś te edycje zagraniczne? Bo
0: nie
1: wiem, znam takich, którzy oglądają edycje z różnych krajów, właśnie łącznie z tą edycją wschodnią, tam Love is Blind Habibi, bo chyba tak to się nawet jakoś nazywa. Ale właśnie dla tych, którzy nie wiedzą, no bo ja też nie miałam okazji, ale chyba po prostu muszę kupić aż sobie dostęp, bo no to są rzeczy dla mnie, a teraz jak się kończy sezon tych wszystkich reality shows w telewizji, no to coś by oglądać człowiek mógł. Uczestnicy i uczestniczki Love is Blind mają szansę znaleźć pokrewną duszę, która pokocha ich za to, kim są, a nie za to, jak wyglądają. Chcesz znaleźć kogoś, kto cię pokocha za to, kim jesteś, a nie za to, jak wyglądasz? Znajdź sobie niewidomą osobę, bo ona nie wie, jak wyglądasz i nie musisz iść do programu. Taki protip. Spotykają się w tak zwanych kabinach. Są to pokoje oddzielone od siebie cienką ścianą, gdzie prowadzą rozmowy, poznając się lepiej każdego dnia. Gdy zbudowana w ten sposób emocjonalna więź przerodzi się w głębokie uczucie, mogą zdecydować się na zaręczyny. Dopiero wtedy widzą się po raz pierwszy. Po opuszczeniu kapsuł pary starają się połączyć emocjonalną więź z fizyczną. Zamieszkują ze sobą, testują swoją relację w życiu codziennym i planują ślub. To właśnie przy ołtarzu zdecydują, czy powiedzą sobie sakramentalne tak i udowodnią, że miłość jest naprawdę ślepa, czy też odejdą od siebie na zawsze. Także, no wiecie, może to być kontrowersyjny pomysł, ale to sprawdził się w wielu krajach, ja to rozumiem, że się sprawdził. Chociaż na przykład taki skok na głęboką wodę też się dobrze zapowiadał, ten TVN-owski program, że oni tam na wyspie siedzą, się poznają, a wyszły takie flaki z olejem, że no naprawdę nie jest dobrze. No ale tutaj, skoro w tylu krajach się sprawdziło, no to chyba, musi to widzów przyciągać. Tak. Bo tamci ewidentnie nie mieli. Jeżeli chodzi o gospodarzy, to będą nimi Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona, a premiera polskiej edycji odbyła się 6 maja, czyli wygląda na to, że nawet dziś, kiedy to nagrywam, mogłabym to obejrzeć, ale nie mam czasu. I wtedy platforma miała udostępnić 5 odcinków. Tydzień później, 13 maja, widzowie będą mogli obejrzeć kolejne 4 odcinki, zaś 20 maja odcinek finałowy i jeszcze powinien zostać zrealizowany odcinek reunion, czyli ten taki odcinek po roku, żeby pogadać z nimi, co tam, jak tam po tym czasie, co u tych wszystkich par, ale nie podano daty emisji takiego odcinka. Także, no co nam pozostaje? No, spędzić po prostu majowe wieczory, jeżeli będzie padać deszcz, nie będzie ładnej pogody, z reality show, no. No co, pewnie, tak jak powiedzieliśmy, będzie widzów przyciągać.
0: Te i całkiem możliwe, że będzie mieć audiodeskrypcję.
1: Pewnie,
0: bo, tak, bo to nasza polska produkcja.
1: Love Never Lies miało. To też tak. Było taki reality show, więc tutaj też powinni dać. Te telewizyjne reality shows były rozczarowujące, jak dla mnie, w tym wiosennym sezonie, bo to, co się działo w Zdrajcach, to... No nie fajnie tam się działo, stosunek uczestników do siebie nawzajem, obrażanie siebie, no to zdecydowanie nie okej. Farma w mojej opinii, no wy już jesteście po finale, ale dla mnie rozciągnięcie tego do tych 3 miesięcy, to po prostu już było za długie i trochę tam brakowało pomysłu na ten format. On powinien być w mojej opinii krótszy, możecie się nie zgadzać. Dlatego liczę po prostu, że może Netflix mi zrekompensuje.
0: No i właśnie na bieżąco sprawdziłem tak? I Love is Blind ma audiodeskrypcję.
1: Bardzo dobrze, super. Także nie wiem, czy zachęcamy, ale pewnie sprawdzić warto w ogóle, jak coś takiego wychodzi. Niektórzy być może mają dylemat, czy oglądać, czy nie oglądać, płacić na Netflix, za Netflixa, czy nie. To pewnie nie jest największy dylemat, jaki wam się może zdarzyć w życiu, ale o największych dylematach charakterystycznych dla Polski opowie nam niedługo stacja, o której nie mówimy prawie wcale. Ale jak przyjrzeliśmy ich ramówkę, to tu chyba nie jest dziwne, bo ta powtórka pogania, ale będą mieć też nowość pod tytułem Polska największe dylematy. 16 maja, czyli w przyszłą sobotę w ramówce naziemnego kanału Antena HD zadebiutuje ta właśnie seria publicystyczna. Program ten będzie emitowany w soboty o godzinie 18 i 17.55 znalazłam w ramówce. Nowa produkcja to rozwinięcie znanego widzom formatu Polska największe tajemnice, ale nie, tak wątpię, żebyś ty był w gronie tych widzów, którym ten format jest znany.
0: No nie jestem, nie jestem.
1: Jednak tym razem twórcy odchodzą od tematyki historycznej, skupiając się na najbardziej aktualnych i często kontrowersyjnych kwestiach społecznych. Program podejmuje tematy, które realnie wpływają na codzienne życie Polaków. Od migracji i relacji państwo-kościół, przez prawa kobiet i edukację, aż po funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz napięcia polityczne. Każdy odcinek to zarówno uliczne sądy, jak i analizy przedstawicieli świata nauki, publicystyki oraz życia publicznego. Ekspertami i komentatorami będą m.in. filozofka profesor Magdalena Środa, dziennikarz Krzysztof Ziemiec, który jest w stacji obecny, bo tam prowadzi program Krzysztof Ziemiec zaprasza. Czyli on też ma taką silną markę, to nie tylko w tych stacjach prawicowych takie mają nazwy.
0: No ale zresztą pan Krzysztof to raczej właśnie z tej strony.
1: No to jest oczywiste, tak.
0: Więc on się inspiruje po prostu.
1: I historyk profesor Jan Żaryn. W pierwszym sezonie planowanych jest 12 odcinków. Także Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, jakie są te polskie dylematy, albo byście potrzebowali jakiegoś wsparcia w wyrobieniu sobie opinii, przypominam, trzeba włączać myślenie. No to możecie obejrzeć, ale tak ogólnie, tak już serio, może czasami warto włączyć telewizor i włączyć myślenie, nie tak jak was niektórzy namawiają, tylko sobie samemu coś przekminić, niekoniecznie przejmując poglądy innych osób. Niemniej, no jakaś opinia rzeczywistego eksperta może w tym pomóc. Teraz słuchajcie, na bieżąco działamy w naszej radiowej kuchni, bo czy my kontynuujemy teraz wątek telewizyjny, a później będzie wątek radiowy?
0: Tak, myślę, że możemy. Myślę, że możemy.
1: No to teraz Michał ma super ciekawe informacje multiplexowo-techniczne.
0: Zgadza się. No to będzie informacja dla tych, których interesuje stacja Stars TV, bo no, mówiliśmy jakiś czas temu, że kanał muzyczny Stars TV miał zrezygnować z emisji na wszystkich multiplexach lokalnych i eksperymentalnych naziemnej telewizji cyfrowej, to ostatnio wrócił na multiplex testowy Bicast. Z regularnych muksów lokalnych wychodzimy zgodnie z planem, czyli do 31 maja pozostajemy jedynie w teście Bicastu. Tak wyjaśnia całą sprawę w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Mariusz Wójcicki, dyrektor stacji Stars TV. A to wszystko dlatego, że pod koniec kwietnia Stars TV, Bicast, czyli ta firma, która emituje program Stars TV, otrzymała ta właśnie firma nową zgodę dotyczącą emisji w DVB-T2, HEVC i 5G Broadcast. I to w następujących miejscowościach. W Gdańsku, w Warszawie i Wrocławiu. I tam właśnie zostały uruchomione stosowne multiplexy i znowu tam nadaje Stars TV, a także Telewizja Okazje, Mango, TVT z Rybnika, są obecne duble Polsatu i Nowej TV, a także Telewizja Regionalna PL, ona z kolei pochodzi z Lubina. Natomiast ta ostatnia stacja, czyli właśnie Telewizja Regionalna z Lubina, dostępna jest tylko w stolicy Dolnego Śląska. Więc tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli jesteście w zasięgu tych multiplexów i tęsknicie za Stars TV, no to sobie możecie oglądać tę muzyczną telewizję i ona jest naprawdę warta tego, żeby ją oglądać, bo ta muzyka naprawdę w Stars TV jest spoko. Aczkolwiek to trzeba też brać pod uwagę, że nie wiadomo, jak długo te eksperymenty będą trwały i ile czasu będziecie się mogli tym cieszyć, więc to nie jest tak, że to już tak na zawsze, raczej na czas jakiś. Być może długi, bo wiadomo, że testy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce to lubią być bardzo, bardzo, bardzo długie. Przykładem tu TVN, który tam się testował chyba nie wiem, z 10 lat.
1: Aż w końcu
0: ktoś się zorientował, że ale to te testy to tak chyba już trochę za długo.
1: Także dziękujemy za tę wspaniałą informację, co byśmy bez niej zrobili, no ale przekazujemy różne rzeczy, was mogą interesować, na przykład niektórzy mogą być z okolic Andrychowa, albo tam bywać często, nie kwestionujemy tego, no tak się zdarza. I tam będą zmiany w radiowym eterze, bo tam nadawało na falach średnich radio lokalne, Radio Andrychów, ale celowy jest ten czas przeszły, bo to było do końca kwietnia. Nadawali na częstotliwości 1584 kHz. Od 1 do 20 maja nie ma ich w ogóle tam, ale po tym wrócą, słuchajcie. To nie jest tak, że znikają na zawsze. Tylko jak już wrócić, to do pasma UKF na częstotliwości 99. Niezmiennie program nadawany będzie w andrychowskim multiplexie eksperymentalnym DAB Plus spółki DAB.com. Tym samym no, zmienia się siłą rzeczy właściciel koncesji, bo no, dotychczasowym koncesjonariuszem była spółka Polskie Fale Średnie, która odpowiada za centralny program Radia AM, nasz ulubiony zawsze w naszych sercach. Natomiast nowym koncesjonariuszem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie. rys historyczny, który nam tu Radio Polska przypomina, jest taki, że twoje Radio Andrychów oficjalnie rozpoczęło nadawanie 12 września 2005 roku. W tygodniu program lokalny nadawany był, no nie przez całą dobę, bo od 8 do 13, od 17 przez godzinę i od 21 przez godzinę.
0: Ale to i tak jest jak na te średniofalowe lokalne stacje naprawdę dużo.
1: Oczywiście, no tak, pewnie, bo tam gdzie indziej to potrafią, nie wiem ile robić. Na pewno
0: z godzinkę, max dwie.
1: Godzinkę, no tak myślałam właśnie. W weekendy, no to tam mają godzinki o 8, 12, 17, 21 mieli właściwie, a w pozostałym czasie retransmitowali wspaniały sygnał krakowskiego Radia AM. No a teraz oczywiście, skoro będą już na UKF-ie, no to należy tę ofertę programową poszerzyć i tak ma być. Musieli to zadeklarować, no w końcu jakoś tak się udało, że pokonali konkurentów, a byli jeszcze chętni do nadawania w Andrychowie, a byli to krakowskie Złote Przeboje, Radio Bielsko, Radio Alex chciało jeszcze tam nadawać i Radio Tok FM. Także oni tutaj naprawdę musieli zadeklarować obecność tych lokalnych treści i ten program szerszy, skoro zostali wybrani. Jeżeli chodzi o tę częstotliwość, to ona w latach 2004-2023 znajdowała się w koncesji Radia Anioł Beskidów, ale ono nie korzystało z niej chyba. Także tak o, w międzyczasie, kiedy ciebie nie będzie, to Radio Andrychów sobie zawędruje na falę UKF.
0: To w sumie, też go nie będzie, a jak ja już będę, to wróci.
1: No, także takie... A no, bo ty w którego wracasz?
0: 18.
1: A, 18, dobra, faktycznie, okej. Okay. No to rzeczywiście, to akurat przybędziesz, to będziesz mógł się cieszyć tym powrotem i będzie można zobaczyć, jak oni tam sobie radzą tak w pełnej krasie. I będziecie wy się mogli, tak, i wy będziecie się mogli cieszyć, mamy nadzieję, za 2 tygodnie naszą obecnością. Ja tutaj postaram się trzymać rękę na pulsie. Zapowiada się między innymi pewne muzyczne wydarzenie w telewizyjnej Dwójce 30 maja, takie również wspominkowe, refleksyjne, będące powrotem do twórczości jednego ze znanych polskich muzyków, więc o tym postaram się informację przygotować. O czym jeszcze się okaże, podsumujemy Eurowizję, wszystko po prostu się będzie działo. Dziękujemy, że byliście z nami w takim wydaniu nie na żywo. Komentarze tak czy inaczej wypatrujemy i wyczekujemy tego naszego powrotu, ale zostawiamy was z piosenką nawiązującą nie do drzew śpiewających po niemiecku.
0: Nie.
1: Ale to jest w ogóle martwiące, że tobie ta niemiecka propozycja się spodobała. Ty
0: no widzisz? Już. No widzisz? No, coś jest na rzeczy.
1: Chociaż ona po angielsku była, to chyba no. Jeszcze byłoby gorzej, jakby ta Austria ci się spodobała, bo ona po niemiecku tak. Rzeczywiście jest śpiewana. Także on już właśnie dał się poddać tej indoktrynacji, także czas
0: przez te drzewa.
1: Ten program. To przez te drzewa. Wszystko, ale piosenka właśnie nie będzie o drzewach, tylko o miłości, która to czasem nie widzi, ale może to właśnie w niej jest piękne, a któż wykona ten utwór?
0: To będzie zespół The Twins i oni nam zaśpiewają, no tak jak w tytule tego najnowszego show Netflixa, Love is Blind. A zatem dziękujemy wam na dziś za uwagę, słyszymy się za 2 tygodnie, mówili do was Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. I znowu wracając do tej piosenki, którą mi chciałeś przypisać do jej tytułu, do tytułu piosenki azerskiej, Just Go to Egypt.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

0: każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Agresja Rosji na Polskę trwa od dłuższego czasu, a wojna z Polską według dr Agnieszki Bryć, ekspertki od spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa, już się rozpoczęła. Jej zdaniem działania Rosji są często niedostrzegane jako wojenne. Odnalezienie kolejnego, najpewniej rosyjskiego drona na polskim terenie potwierdza, że agresja Putina może przybierać różne formy, nie ograniczając się jedynie do tradycyjnych działań militarnych. Ekspertka zwraca uwagę na konieczność większej świadomości zagrożeń. Pasażerowie statku MV Handy S, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, z niepokojem oczekują na przybycie na Teneryfę. Europejskie służby są gotowe na podjęcie zakażonych. Władze podkreślają, że wirus hantawirusa jest znany i istnieją sprawdzone metody jego opanowania, a także, że doświadczenia z pandemii COVID-19 są wykorzystywane w tej sytuacji. Stany Zjednoczone zaatakowały dwa irańskie tankowce w Zatoce Omańskiej, oczekując na odpowiedź Teheranu w sprawie zawieszenia broni. Działania te wpływają negatywnie na kruchą sytuację w regionie, gdzie trwa napięcie związane z konfliktem. Oczekiwane są dalsze reakcje ze strony Iranu, które mogą wpłynąć na rozwój sytuacji. Adriatic Express wyruszy w pierwszy kurs z Polski do Chorwacji w piątek, 26 czerwca. Pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu, a nowością jest bezpośrednie połączenie do słoweńskiego Kopru. Trasa liczy około 1240 km i obejmuje przystanki w wielu polskich miastach, a czas przejazdu z Opatii do Katowic wynosi 16 godzin. Bilety na przejazd są już w sprzedaży, a ich ceny zaczynają się od 44 euro za miejsce. Kosztowności o wartości około 150 tysięcy euro zostały skradzione z domu Jana Bednarka, środkowego obrońcy FC Porto. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór, gdy Bednarek i jego rodzina wrócili do domu i natknęli się na włamywacza, który groził im nożem. Mimo dramatycznej sytuacji, nikt z rodziny nie doznał obrażeń. Obecnie trwają działania mające na celu ustalenie tożsamości sprawcy, w czym mogą pomóc nagrania z monitoringu. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Rzeszowie zapadła decyzja o możliwym usunięciu pomnika upamiętniającego Armię Czerwoną, który znajduje się w Centralnym Parku. Władze rozważają jego zburzenie lub rozebranie oraz przeniesienie elementów do muzeum i na cmentarz wojskowy. Pomnik jest związany z okresem komunizmu i budzi kontrowersje w kontekście relacji polsko-rosyjskich. Warto zaznaczyć, że według sondażu 97% Polaków ma negatywne zdanie o Rosji. Prezydent Karol Nawrocki w tym tygodniu intensywnie działał, ogłaszając nowe projekty, w tym referendum, nową konstytucję oraz nowe zadania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W ramach tych działań powołał Bartłomieja Grodeckiego na szefa BBN. CEO spotkało się z krytyką ze strony Telewizji Republika i Gazety Polskiej, które zarzuciły mu powiązania z aferą wizową oraz poparcie dla ustawy SAFE. Krytyka zdaje się być wspierana przez byłego szefa BBN, Sławomira Cęckiewicza, który ma bliskie relacje z jednym z dziennikarzy zaangażowanych w atak. Działania Nawrockiego mają na celu narzucenie narracji w debacie publicznej, mimo że wiele z zapowiedzianych projektów może nie doczekać się realizacji. Wołodymyr Zełenski przyjął w tym roku bardziej stanowczy ton wobec europejskich przywódców, często ich pouczając. Jego działania wskazują na rosnącą pewność Ukrainy w relacjach z sojusznikami. Zmiana ta może wpłynąć na dynamikę współpracy w regionie oraz postrzeganie Ukrainy w kontekście europejskim. Podłascy policjanci udaremnili atak zamaskowanych pseudokibiców na fanów innego zespołu, którzy podróżowali na mecz ze Szczecina. Do incydentu doszło na drodze ekspresowej S8. Funkcjonariusze zareagowali na czas, co zapobiegło eskalacji przemocy. Policja prowadzi dalsze działania w tej sprawie. Stany Zjednoczone wyrażają rosnące zaniepokojenie związane z szybkim rozwojem chińskiej floty podwodnej, która w najbliższych latach może stanowić zagrożenie dla amerykańskiej dominacji na Pacyfiku. Informacje te zostały przedstawione w artykule opublikowanym przez The Economist. Obawy dotyczą możliwości, że Chiny zyskają przewagę militarną w regionie, co może wpłynąć na strategię obronną Stanów Zjednoczonych. Dalsze kroki w tej kwestii ze strony amerykańskich władz nie zostały jednak określone. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Hity niekoniecznie na czasie.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wyniki wyborów w Zjednoczonym Królestwie wskazują na pilność sprawy niepodległości, jak stwierdził premier Szkocji John Swinney. Zauważył on, że rosnące poparcie dla partii reform Wielkiej Brytanii, prowadzonej przez Nigela Farage'a, może prowadzić do zmiany władzy w Downing Street. Swinney podkreślił, że regiony celtyckie, dotychczas postrzegane jako peryferyjne, stają się kluczowe w politycznej debacie. Dalsze kroki w kierunku niepodległości Szkocji będą przedmiotem intensywnych dyskusji w nadchodzących miesiącach. Stacja badawcza oraz zespół 14 naukowców, a także kolonia pingwinów białobrewych zostały włączone w strategię wojenną Ukrainy. Stacja, charakteryzująca się miętowo-zielonym kolorem, odgrywa kluczową rolę w badaniach oraz działaniach związanych z wojną. Współpraca naukowców z wojskiem ma na celu wykorzystanie wiedzy i innowacji w kontekście geopolitycznym. Działania te wskazują na nowatorskie podejście Ukrainy do integracji nauki z obronnością. W Tracy Arm Fjord w południowo-wschodniej Alasce doszło do potężnego megatsunami, które wywołało fale o wysokości niemal 500 metrów. W ciągu kilku minut z góry runęło 64 miliony metrów sześciennych skał, co stanowi drugie największe megatsunami w historii. Badania opublikowane w czasopiśmie Science wskazują, że zmiany klimatu i topnienie lodowców zwiększają ryzyko wystąpienia takich katastrof w przyszłości. Naukowcy ostrzegają, że jeśli nie zostaną podjęte działania w celu monitorowania zagrożeń, podobne zdarzenia mogą się powtarzać. Część firm turystycznych już zapowiedziała rezygnację z organizowania wycieczek w te rejony z obawy o bezpieczeństwo pasażerów. Niedaleko granicy z obwodem królewieckim w warmińsko-mazurskim znaleziono drona z napisami w języku rosyjskim. Urządzenie, które zostało odkryte na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc, jest specjalistycznym dronem wyposażonym w kamery. Służby, w tym żandarmeria wojskowa, potwierdziły, że dron prawdopodobnie jest maszyną wojskową przeznaczoną do obserwacji. Śledczy wskazują, że obiekt nie pochodzi z Polski, a jego zasięg sugeruje, że mógł przylecieć z obwodu królewieckiego. Teren zdarzenia jest obecnie zabezpieczony przez odpowiednie służby. Front Stabilności Rewolucji Islamskiej, wpływowa grupa irańskich radykałów, intensyfikuje działania mające na celu sabotowanie negocjacji z Stanami Zjednoczonymi, oceniając, że przystąpienie do rozmów to kapitulacja. Członkowie tej formacji uważają, że zakończenie wojny można osiągnąć jedynie przez pokonanie wrogów. Mimo prób irańskich władz, aby zademonstrować jedność w obliczu zagrożeń, grupa krytykuje rząd za rozmowy z Waszyngtonem, oskarżając go o tchórzostwo. Działania frontu potwierdzają rosnące napięcia wewnętrzne w irańskim reżimie, co zauważają także eksperci. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował gotowość do spotkania z Wołodymirem Zełenskim w państwie trzecim pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia trwałego porozumienia pokojowego. W trakcie konferencji prasowej Putin ocenił, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Dodał, że Rosja jest bliska podpisania poważnej umowy z Chinami dotyczącej ropy i gazu. W kontekście rozmów z Europejczykami Putin wyraził akceptację dla byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Peter Magyar został dzisiaj zaprzysiężony na nowego premiera Węgier. Kończąc tym samym 16 lat rządów Viktora Orbana w parlamencie uzyskał 140 głosów za oraz 54 przeciw. Przed budynkiem parlamentu zgromadziły się tłumy, które w radosny sposób świętowały ten moment, powiewając flagami narodowymi oraz Unii Europejskiej. W swoim przemówieniu Magyar podkreślił, że nie ma podziału na prawicę i lewicę, lecz jedynie wspólnotę Węgrów. Po zaprzysiężeniu odbył się program artystyczny, w którym wzięli udział znani węgierscy muzycy. Na Florydzie odsłonięto monumentalny pomnik Donalda Trumpa w Trump National Doral Golf Club. Rzeźba o wysokości 4,6 metra, pokryta grubą warstwą złota, przedstawia Trumpa wznoszącego pięść po zamachu w lipcu 2024 roku. Pomnik został ufundowany przez przedsiębiorców związanych z kryptowalutami oraz sponsorów kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uroczystość poświęcenia poprowadził pastor Mark Burns, który zaznaczył, że pomnik nie jest bałwochwalstwem, lecz celebracją życia i patriotyzmu. Rzecznik ukraińskich połączonych sił, Wiktor Tregubów, stwierdził, że Rosjanie nie chcieli ekscesów podczas czasowego zawieszenia broni w Ukrainie. Mimo tego pojawiają się doniesienia o poważnych naruszeniach rozejmu na froncie południowym przez siły Władimira Putina. Ukraińska armia monitoruje sytuację i reaguje na wszelkie incydenty związane z naruszeniami. Chiny ogłosiły, że nie będą przestrzegać sankcji Stanów Zjednoczonych dotyczących rafinerii podejrzewanych o import ropy z Iranu. Decyzja ta zapadła na kilka dni przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w Pekinie, co może wskazywać na narastające napięcia w cieśninie Ormas. Szwajcarska dziennikarka Meret Zaki zauważa, że sytuacja nie sprzyja Waszyngtonowi, a istnienie takich mocarstw jak Chiny utrudnia narzucenie jednostronnego systemu sankcji na świecie. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.
0: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Słowacji Robert Fico spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, przekazując mu wiadomość od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o gotowości do spotkania. Fico poinformował, że Putin oczekuje telefonu od Zełenskiego w tej sprawie. Premier Słowacji, będąc jedynym unijnym politykiem na obchodach Dnia Zwycięstwa, podkreślił, że jest przeciwnikiem nowej żelaznej kurtyny między Unią Europejską a Rosją, zwracając uwagę na wysokie koszty energii w Europie. Zaoferował również wznowienie prac Międzyrządowej Komisji do Spraw Współpracy Gospodarczej, której najbliższe posiedzenie ma odbyć się w Moskwie. Najbliższa noc w Polsce będzie bardzo zimna, z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązującymi w 9 województwach. Temperatura spadnie do około 2 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 0 stopni i przy gruncie do minus 2 stopni. W niedzielę przewiduje się ocieplenie z temperaturą osiągającą do 20 stopni Celsjusza. W poniedziałek natomiast zapowiadane są burze oraz opady deszczu, a temperatura wyniesie od 19 do 23 stopni Celsjusza. Synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że nowy tydzień przyniesie dynamiczną aurę z intensywnymi opadami deszczu. Papież Leon XIV spotkał się w sobotę z piłkarzami Interu Mediolan, w tym z Piotrem Zielińskim, gratulując im zdobycia 21. tytułu Mistrza Włoch w historii klubu. Podczas audiencji Ojciec Święty podkreślił odpowiedzialność sportowców jako wzorów do naśladowania dla młodzieży, zachęcając ich do przekazywania pozytywnych wartości. Leon XIV nawiązał do słów święta Jana Pawła II, który również spotkał się z przedstawicielami Interu, apelując o szczerość i prawość w zachowaniu. Spotkanie miało miejsce o godzinie 10. W Puszczy Solskiej trwa akcja do gaszenia pożaru, który wybuchł we wtorek i objął około 300 hektarów lasu. Na miejscu działa około 500 strażaków, wspieranych przez 130 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz 2 śmigłowce, które zrzuciły wodę na trudno dostępne tereny. Mimo postępów w akcji, dogaszanie potrwa jeszcze wiele godzin, a część sił może zostać oddelegowana do jednostek macierzystych. W wyniku pożaru zginął pilot samolotu gaśniczego, a prokuratura okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów – Asaci pozostaje zablokowana. Papież Leon XIV wzbudza zainteresowanie pierwszynternautów, pojawiając się w sportowych butach Nike Franchise Low Plus w zwiastunie filmu dokumentalnego Leon w Rzymie, opublikowanego przez Stolicę Apostolską. Zdjęcie przedstawia papieża w nietypowej stylizacji, co przypomina wcześniejsze, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, fotografie papieża Franciszka. Film ilustruje 18 lat, które Leon XIV spędził w Rzymie przed swoim wyborem, podczas których studiował i pracował jako przełożony generalny zakonu Święta Augustyna. W 52 sekundy filmu można zobaczyć papieża w sportowych butach. Wkrótce po premierze filmu Leon XIV obchodzi rok swojego urzędowania. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Policja zidentyfikowała 5 osób podejrzanych o wtargnięcie do domu polskiego obrońcy Jana Bednarka w Porto, w tym 4 mężczyzn i 1 kobietę, którzy mówili po hiszpańsku. Do incydentu doszło w piątek około godziny 20, gdy Bednarek i jego rodzina wracali do domu, gdzie spotkali 3 napastników, z których jeden groził im nożem. Złodzieje skradli przedmioty o wartości szacowanej na 150 tysięcy euro. Mimo że napastnicy zostali zidentyfikowani, nie zostali jeszcze zatrzymani. Klub FC Porto zapewnił piłkarzowi oraz jego rodzinie niezbędną pomoc, w tym wsparcie psychologiczne i ochronę domu. Ponad 100 osób, w tym pasażerowie i członkowie załogi, zachorowało na norowirusa na luksusowym statku wycieczkowym Caribbean Princess w trakcie rejsu po Karaibach. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób poinformowały, że do tej pory zarejestrowano 102 przypadki zakażeń, a objawy obejmują gwałtowną biegunkę i wymioty. W odpowiedzi na epidemię załoga statku wdrożyła zaostrzone procedury sanitarne, w tym dezynfekcję wspólnych powierzchni oraz izolację chorych. Caribbean Princess, który obecnie zmierza w kierunku Porto Plata na Dominikanie, ma zakończyć rejs 11 maja w Port Canaveral na Florydzie, gdzie planowane jest gruntowne czyszczenie i dezynfekcja jednostki. Rosyjskie siły przeprowadziły atak dronów na Charków, w wyniku którego 4 osoby zostały ranne. Informacje te przekazał szef charkowskiej obwodowej administracji państwowej Oleg Synegub. Atak ten narusza ogłoszony wcześniej rozejm przez Donalda Trumpa. Dalsze szczegóły dotyczące sytuacji nie zostały podane. Donald Trump rozważa wycofanie amerykańskich wojsk z Włoch, wskazując na brak wsparcia ze strony władz w Rzymie w kontekście wojny z Iranem. W rozmowie z włoskim dziennikiem Corriere della Sera prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że Włochy nie były obecne, kiedy ich potrzebowano. W 7 bazach we Włoszech stacjonuje około 13 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Dodatkowo, Trump wcześniej ogłosił plan redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech o 5 tysięcy w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Decyzje te są wynikiem napięć w relacjach z europejskimi sojusznikami. Hiszpańska wyspa Teneryfa jest gotowa na przyjęcie statku wycieczkowego MV Handy S, na którego pokładzie wykryto zakażenia hantawirusem. Pasażerowie zostaną poddani testom, a ci, którzy nie będą zakażeni, zostaną przetransportowani specjalnymi lotami do swoich krajów. Co najmniej 30 członków załogi zostanie na pokładzie i popłynie do Holandii, gdzie statek zostanie dezynfekowany. Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że ryzyko dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem pozostaje niskie. Kapitan statku, Polak Jan Dobrogowski, pozostaje zdrowy i nadal pełni swoją funkcję. To były wiadomości Radia DHT.

Może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 17 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od węzła Żory do węzła Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi, kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Również do poniedziałku 18 maja do 23 na drodze krajowej nr 1 w Pszczynie trwają prace przeczyszczenia nawierzchni, co wprowadza dodatkowe ograniczenia w ruchu. Do piątku do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim, pomiędzy Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą, ekipy drogowe koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do piątku do 17 na drodze krajowej nr 57 w województwie mazowieckim, na odcinku od Krasieńca do Węgrzynowa, postępują prace przy budowie zatok autobusowych i chodników wzdłuż trasy. Równolegle do środy 27 maja do pierwszej w nocy na tym samym ciągu, od Olszaka do Kleszewa, realizowana jest budowa obwodnicy Pułtuska z utrudnieniami dla pojazdów. Do poniedziałku 18 maja do 18 na drodze krajowej nr 2 w województwie lubelskim, na odcinku od Siedlec do Białej Podlaskiej w rejonie Woroniec i Krzewicy, obowiązują ograniczenia związane z remontem nawierzchni. Do soboty 23 maja do 19 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, pomiędzy Tychnowem a Baldramę, trwają roboty drogowe powodujące spowolnienia w ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pozłacany pomnik Donalda Trumpa został odsłonięty w Miami i mierzy 4 metry 60 centymetrów. Rzeźba przedstawia byłego prezydenta z uniesioną pięścią, nawiązując do gestu, który wykonał po zamachu w lipcu 2024 roku. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że nie jest to bałwochwalstwo, lecz wyraz uznania dla jego osoby. Wycieczkowiec MV Handy S, płynący z Argentyny, ma dotrzeć do Teneryfy w archipelagu Wysp Kanaryjskich w niedzielny poranek. Po ewakuacji pasażerów, część załogi, w tym 17 członków, opuści statek, a co najmniej 30 osób pozostanie na pokładzie, by udać się do Holandii na dezynfekcję. Hiszpańskie władze, wspierane przez Światową Organizację Zdrowia oraz Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, przygotowały plan ewakuacji pasażerów, którzy będą poddani obserwacji po przybyciu. Władze hiszpańskie, pomimo kontrowersji, podkreślają, że zapewnienie bezpiecznego portu dla MV Handy S to ich moralny i prawny obowiązek. Kapitanem jednostki jest Polak Jan Dobrogowski, który pozostaje zdrowy i odpowiedzialny za statek. Parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie była najskromniejsza od lat. Odbyła się bez ciężkiego sprzętu i z ograniczoną liczbą żołnierzy. Władimir Putin wygłosił 7-minutowe przemówienie, w którym zapewniał, że Rosja zawsze zwycięża, jednak nie podał konkretnego powodu dla skromnego charakteru obchodów. Politolożka dr Agnieszka Bryć wskazała, że obawy przed ukraińskimi atakami mogły wpłynąć na decyzję Kremla. W wyniku rozejmu, który ma trwać do 11 maja, planowana jest wymiana jeńców w formule 1000 za 1000. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że bezpieczeństwo ukraińskich jeńców jest ważniejsze niż symbolika obchodów. Anna Wozna, reporterka Czarno na Białym TVN24, musiała uciekać z pociągu jadącego do Kijowa, gdy nad nim latały rosyjskie drony kamikazji. Pasażerowie zostali poinstruowani, aby się rozproszyć, a Wozna ukryła się pod samochodem i murem, słysząc strzały i wybuchy. Po ataku, który uszkodził linie energetyczne, skład nie mógł ruszyć przez kilka godzin. Mimo że ostatecznie nie doszło do uderzenia w pociąg, reporterka zdecydowała, że w drodze powrotnej woli podróżować samochodem, uznając, że nie jest gotowa ponownie wsiąść do pociągu na tej trasie. Viktor Orban planuje latem dłuższy pobyt w Stanach Zjednoczonych, który ma zbiegać się z mundialem. Jego córka Rehel oraz zięć István Tiborcz, jeden z najbogatszych Węgrów, na stałe zamieszkali w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku. Nowy rząd, kierowany przez partię TISO, zamierza przeprowadzić audyt dotyczący wydatków publicznych z ostatnich 16 lat rządów Fideszu. Rezygnacja Orbana z mandatu w parlamencie oznacza, że nie ma on już immunitetu, co może budzić spekulacje na temat jego wyjazdu. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: Listening to the best internet radio station. This is DHT.

Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Na plaży w Mikoszewie odnaleziono ciało Walenia w zaawansowanym rozkładzie, CEO potwierdził Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF. Zwłoki zwierzęcia mogły leżeć na plaży, do której trudno dotrzeć od lądu, przez kilka dni. Wilkanowski zaznaczył, że należą one do innego gatunku, którego nie udało się jeszcze określić. Na razie nie podjęto decyzji dotyczącej dalszego postępowania z ciałem Walenia. Szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zapewnił, że sytuacja związana z hantawirusem na statku MV Handies nie jest porównywalna do pandemii COVID-19. Podczas wizyty na Teneryfie, gdzie nadzoruje zejście na ląd pasażerów i załogi, podkreślił, że aktualne zagrożenie dla zdrowia publicznego pozostaje niskie. Tedros zaznaczył, że wirus Andis, wykryty u niektórych osób, może być przenoszony z człowieka na człowieka, jednak na pokładzie nie ma osób z objawami choroby. Władze Hiszpanii zapewniają, że pasażerowie nie będą mieć kontaktu z mieszkańcami wyspy, a statek nie zacumuje w porcie, tylko rzuci kotwicę na morzu. Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i Irlandia planują wysłać samoloty po swoich obywateli z MV Handies. Na drodze ekspresowej S8 w województwie podlaskim zamaskowana grupa kilkudziesięciu pseudokibiców próbowała zaatakować kibiców Pogoni Szczecin, jadących na mecz z Jagiellonią Białystok. Napastnicy usiłowali sforsować siatkę odgradzającą drogę, aby zbliżyć się do zatrzymanego autobusu. Policja z białostockiego oddziału prewencji skutecznie zabezpieczyła przejazd i zapobiegła konfrontacji. Służby kontynuują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydarzeń sportowych. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie, które nakazuje Polsce powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ryszard Kalisz w programie Fakty po faktach stwierdził, że w przypadku niedopuszczenia sędziów do pracy, natychmiast wezwałby policję i poprosił o zatrzymanie prezesa Trybunału. Podkreślił, że Polska ma obowiązek wykonywać orzeczenia ETPC, a do 20 maja powinna sprawozdawać, jak zrealizowała to zabezpieczenie. Kalisz zaznaczył, że wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest realizowaniem konstytucji. W nocy w Polsce wystąpi duże zachmurzenie, a w niektórych rejonach temperatura spadnie poniżej zera, osiągając odmyślnik 3 do minus 1 stopień Celsjusza. W niedzielę w większości kraju prognozowane są słoneczne warunki, z maksymalnymi temperaturami od 11 do 22 stopni Celsjusza, w zależności od regionu. Pochmurnie będzie jedynie na północnym wschodzie, a w ciągu dnia większe zachmurzenie pojawi się na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a wilgotność powietrza wahać się będzie od 40 do 60% w większości kraju. W Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie szykuje się pogodna i ciepła niedziela. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami kolan, ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów daje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zasugerował możliwość relokacji amerykańskich wojsk wycofywanych z Niemiec do Polski. Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ocenił tę wypowiedź jako absolutnie przełomową deklarację. Wskazał, że taki ruch mógłby stanowić ogromną szansę dla Polski. Szczegóły dotyczące ewentualnych działań nie zostały jednak podane.